0: niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. Wielkie protesty we Francji, ramię w ramię uczniowie z nauczycielami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych. Pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy. To będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
1: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedlałby tą sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
0: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojke z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
2: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
0: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na 5-latkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. Niszczył przydrożne kapliczki, obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre były w rejestrze zabytków. Sąd skierował mężczyznę do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia. Trafi też na badania psychiatryczne. Przez francuskie miasta przeszła fala protestów. Na ulicę wyszło ponad 200 tysięcy pracowników sektora publicznego, które domagają się wyższych płac. W samym Paryżu maszerowało około 8 tysięcy strażaków, a w wielu liceach uczniowie i nauczyciele zablokowali zajęcia. Demonstracje odbywają się w czasie rosnącego niezadowolenia z drożyzny i kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie trzech metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
3: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
0: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać się mogą pacjenci leczeni chemio i immunoterapią z całego kraju. A dobry sen może być świetnym lekarstwem. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona i cukrzycę typu drugiego oraz depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych. W całym kraju sporo słońca i nie powinno padać. Rano na wschodzie oraz w rejonach górskich lokalnie mogą utrzymywać się mgły. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie stabilne, dość wysokie.
4: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Polska poderwała myśliwce, Rosja atakuje Ukrainę. Kolejny duży wyciek danych, tym razem to dane księgowe. Sąd zdecydował w sprawie przyszłości 13-latka, który planował atak w szkole. Miriam Lipińska. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail. A sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Ihor M. w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
1: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
0: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreśla Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, która przejęła śledztwo. Dwie z rannych osób wyszły już ze szpitala, dwie kolejne są na oddziale intensywnej terapii. To osoba duchowna i osoba świecka. Już dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin w całej Polsce. To opowieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
2: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa. Natomiast lepiej przeżyć szczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
0: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczycie też plejadę gwiazd polskiego kina, w tym wracającego z aktorskiej emerytury Marka Kontrata w roli Ignacego Rzeckiego.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jest przetarg na ograniczenie uciążliwego zapachu z chełmskiej oczyszczalni, czyli hermetyzacją obiektu. MPGK chce przykryć dwa reaktory i zamontować biofiltry oczyszczające powietrze. Prace mają przebiegać bez zatrzymania oczyszczalni. Na oferty firm spółka czeka do 14 października. Po alarmie w Chełmie wraca pytanie o dostęp do punktów schronienia. Podczas zagrożenia zarządcy budynków mają je udostępniać w miarę możliwości. A punkty można znaleźć na mapie, gdzie się ukryć. Projekt przepisów zakłada też ich oznakowanie do końca roku. Jak mniejsze miejscowości mogą przygotować się na zmianę klimatu? O tym będzie piątkowe spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Gościem będzie fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Szymon Malinowski.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Złotej polskiej jesieni ciąg dalszy. Dziś w całym kraju słonecznie i bez deszczu, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Świętokrzyskiem, przez 20 na Lubelszczyźnie i Pomorzu, 21 na Mazowszu, do 24 w Lubuskiem.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bo Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Dzień dobry, środa, 30 dzień września, dzień, który w polskiej tradycji stoi jak wielbłąd. Tak, bo dźwiga na plecach dwa garby, to co już za nami i to co dopiero przed nami. Ja nazywam się Kamil Bukowski i dziś poprowadzę Was przez ten środowy szczyt, tak żeby zejście na drugą stronę tygodnia przypominało zjazd na sankach, a nie mozolną wspinaczkę. Radio Bonton, na dzień dobry, 104,9 FM, więc rozgośćcie się tam, gdzie akurat jesteście. Zaczynamy!

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźnik wach. Każdy kierowca w Chemie Motopol. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin. Kapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin.

Otwieramy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Imieniny obchodzą Felicja, Grzegorz, Hieronim, Honoriusz, Sonia, Wiktor i Zofia. Wszystkim solenizantom życzymy udanej środy i oczywiście dużo zdrowia. A skoro już wymieniliśmy Hieronima, to właśnie on jest patronem dzisiejszego nietypowego święta, Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Ukłon należy się wszystkim, którzy na co dzień przekładają nam świat z jednego języka na drugi. Kłaniamy się nisko. Słońce wzeszło dziś o 6:31, zajdzie o 18:15. Dzień potrwa 11 godzin i 44 minuty. Jesień w dalszym ciągu skubie nam światło po kawałku, jak ktoś, kto obiecał sobie jeden kawałek ciasta, a wraca do kuchni jeszcze 3 razy. Tak to jest z tą jesienią.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń. 513-876-190.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Muzyka i głos AI.
5: Co

0: Reklama.
1: Sprawdzamy, co dziś dzieje się w Chełmie i regionie i co naprawdę dziś się liczy. Komplet informacji lokalnych już za chwilę na 104,9 FM. Słuchajcie uważnie.
2: Jest 7.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudelska-Nowosad. Czy mieszkańcy Chełma i Okrzowa odczują wreszcie ulgę od zapachu zaczyszczalni? Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie szuka firmy, która przebuduje obiekt przy ulicy Bieławin. Ogłoszono przetarg na prace zapowiadane od ubiegłego roku. Plan jest taki, by przykryć dwa reaktory, w których oczyszczane są ścieki. Powietrze zbierające się pod osłonami ma trafiać do osobnych biofiltrów. Tam będzie oczyszczane m.in. ze związków powodujących przykry zapach. Projekt przewiduje również budowę fundamentów pod urządzenia, przyłączy i pomostu potrzebnego do ich obsługi. Roboty trzeba będzie prowadzić bez wyłączania oczyszczalni. Dokumentacja zobowiązuje wykonawcę do utrzymania ciągłości oczyszczania ścieków. Po uruchomieniu instalacji badania mają pokazać, czy skutecznie ogranicza ona zapach. Wymagana redukcja zanieczyszczeń na złożu biologicznym przekracza 90%. MPGK otrzymało pozwolenie na budowę we wrześniu ubiegłego roku. Zapowiadany wówczas przetarg nie ruszył jednak przez kolejne miesiące. Jeszcze w sierpniu tego roku, gdy mieszkańcy ponownie skarżyli się na odór, spółka dopiero planowała ogłoszenie postępowania. Teraz wykonawcy mają czas na złożenie ofert do 14 października. Po poniedziałkowym alarmie w Chełmie wielu mieszkańców może się zastanawiać, dokąd udać się w razie kolejnego zagrożenia. Punkty schronienia są zaznaczone na mapie, gdzie się ukryć, ale część z nich znajduje się w budynkach, do których dostęp bywa ograniczony. Od 29 maja obowiązują przepisy, zgodnie z którymi po ogłoszeniu alarmu właściciel lub zarządca ma udostępnić punkt schronienia osobom szukającym ochrony w miarę możliwości i na czas zagrożenia. Ustawa wymienia także alarm przed uderzeniem z powietrza. Nie oznacza to jednak, że każdy wskazany na mapie obiekt jest stale otwarty. Zmienić ma się również sposób oznaczania tych miejsc. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje tablicę z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle i napisem punkt schronienia na zielonym tle. Dodatkowe znaki mają się znaleźć na drzwiach. Według projektu zarządcy mieliby je umieścić do końca grudnia tego roku. To rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu, ale obecnie jest jeszcze tylko projektem. Wśród punktów schronienia mogą być obecnie garaże, piwnice czy przejścia podziemne. Zapewniają tymczasową osłonę i na pewno nie należy ich mylić ze schronami.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: W najbliższy piątek o 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbędzie się spotkanie poświęcone zmianom klimatu. Gościem będzie fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego i współtwórca portalu Nauka o Klimacie, profesor Szymon Piotr Malinowski. Rozmowa skupi się na tym, co zmiany klimatu oznaczają dla mniejszych miejscowości, jak zatrzymywać wodę, dbać o zieleń i przygotowywać się na nowe warunki. Po wykładzie będzie czas na pytania oraz mniej formalną dyskusję przy kawie i herbacie. Organizatorami tego spotkania są Między Drzewami, inicjatywa lokalna z Włodawy oraz sieć Splot Wartości.
3: Nam zależy, żeby opowiedział, jak sobie małe miejscowości mogą radzić ze skutkami ocieplenia, które po prostu widać już bardzo dobrze skutki i będą się pogłębiać. I my powinniśmy się po prostu też w jakiś sposób adaptować i przygotowywać, więc chciałabym, żeby to było bardziej skierowane na tym, co mogą zrobić małe miejscowości. Wiadomo, miasto duże innymi prawami się rządzi niż taka mała Włodawa czy jakaś tam wieś, a każdy może wprowadzić jakieś zmiany myślenia w związku z tym, że nam się zmienia klimat. I będzie się zmieniać, bo to nawet jeśli zmniejszymy emisję dwutlenku węgla, to i tak to się nie cofnie, nie? Może się ustabilizować, ale nie będzie tak, jak było.
2: Mówi Edyta Gałan z włodawskiej inicjatywy Między Drzewami.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Środowe poranki na drogach potrafią zaskoczyć nawet tych, którzy jeżdżą tą samą trasą od lat. Marcin Petruk podpowie, gdzie dziś lepiej uzbroić się w cierpliwość, a gdzie jedzie się bez przeszkód. Trafik na antenie Radia Bonton 104.9 FM. To te koordynaty.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Początek środka tygodnia, a na ulicach Chełma ruch jak co dzień o tej porze, a więc, jakżeby inaczej, najwięcej osób zmierza w kierunku centrum przez Lubelską, Lwowską, Rampę Łuczewską, Wojsłowicką i Aleją Armii Krajowej. Standardowo przypominamy, że na Przemysłowej, na odcinku między skrzyżowaniami z Fabryczną i Rolniczą, obowiązuje zakaz ruchu w związku z prowadzonymi tam pracami. Na samej Rolniczej uważajcie na nierówności w jezdni, ale nie tylko tam, bo nasi zmotoryzowani słuchacze wskazują również Obłońską, Kopernika i Sienkiewicza.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 20.

0: 21-33. Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
11: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
10: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
11: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
10: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
11: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
10: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
12: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
13: Minęła już pierwsza godzina naszego wspólnego środowego poranka, więc ten wielbłądzi garb zaczynamy powoli pokonywać. Jeśli tempo dnia Was trochę goni, spokojnie, to normalne. Środa lubi udawać, że jest ważniejsza niż w rzeczywistości jest. 8 na horyzoncie, a z nią wiadomości z kraju i ze świata. Oraz pogoda. Zostańcie z nami na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Muzyka i głos AI.

0: polskie myśliwce w powietrzu, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Wrześniowa inflacja z czwórką z przodu, przewidują ekonomiści. Nowa ekranizacja lalki od dziś w kinach. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano prewencyjnie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia jednak, że prace nad nią są już zaawansowane.
1: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy, syren. Będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
0: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
2: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
0: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
3: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
4: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
0: Mówili Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole, i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych w miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
5: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
6: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
0: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni. Od dziś można wybrać się do kina na najnowszą ekranizację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
7: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
8: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem. Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
0: W filmie pojawiają się gwiazdy polskiego kina, m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
10: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
11: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Słońce i błękitne niebo dziś za oknami, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
12: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
11: Z prawdziwą panią z Anglii.
13: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
15: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
16: 8:05 i znowu razem. Kamil Bukowski przy mikrofonie, za oknem środa. Robi wszystko, żeby udowodnić, że jest w tym tygodniu najważniejsza. W studiu panuje spokojna energia, taka jak u kogoś, kto właśnie zjadł drugie śniadanie i wie, że najgorsze ma już za sobą. Jeżeli parzycie sobie kawę numer 2, dołóżcie do niej łyżeczkę dobrego humoru, bo taką mamy dziś receptę na resztę przedpołudnia. Zostańcie z nami, bo w studiu robi się gwarno.

0: Reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy. Już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Reklama. Bon.

Coś, co dotyczy praktycznie każdego z was. Choć rzadko o tym myślimy. Kod PIN. Ręka w górę, kto ma jeden PIN do wszystkiego. Do karty, do telefonu, do drzwi w pracy i tak dalej. No ja już prawie mogę podnieść. To trochę tak, jakbyśmy wszystkim kluczom do domu nadali ten sam kształt. Prosta zasada. Bezpieczeństwo mówi. Różne kody...

0: różnych rzeczy i zmiana ich co jakiś czas, żeby nikt niepowołany nie miał łatwego zadania. Ale tutaj też, moi drodzy, ciekawostka, która zawsze robi wrażenie, bo przez prawie 20 lat kodem do odpalenia amerykańskiej broni nuklearnej, tak, było 8-0. A zaczęło się to w 1962 roku, kiedy prezydent Kennedy kazał zamontować w rakietach specjalne blokady, żeby zapobiec przypadkowemu użyciu broni atomowej, coś w rodzaju takiego immobilizera, tylko zamiast pilota potrzebny był 8-cyfrowy kod. Problem w tym, że przez lata ten kod ustawiono na same zera, żeby nie tracić czasu w sytuacji kryzysowej. Więc jeśli ktoś powie, że wasz PIN 1, 2, 3, 4 to zły pomysł, możecie odpowiedzieć, że i tak trzymacie wyższy poziom bezpieczeństwa niż niejedna wrzutnia rakiet w latach 60. A na wszelki wypadek zmieńcie PIN.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Jak zadbać o komfort i jednocześnie ograniczać zużycie energii? W Szkole Podstawowej nr 4, pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz Przedszkolu Miejskim nr 6 realizowany jest projekt poprawy efektywności energetycznej. Jego realizacja to krok w stronę energooszczędnych placówek oświatowych i większej troski o środowisko. Ty też możesz zrobić coś dobrego. Wyłączaj światło, gdy nie jest potrzebne. Ograniczaj zużycie energii i dbaj o środowisko każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu. Reklama.
7: Środowa porcja lokalnych emocji sportowych prosto od Marcina Petrucha. Kto trenuje, kto gra, a kto dziś ma powody do dumy. Już za chwilę tego się dowiemy. W Radiu Bonton. Na dzień dobry.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Przemysław Czoryna, jeden ze strzelców MKS-u Dragon Chełm, ma za sobą kolejną rywalizację w ogólnokrajowej stawce. Uplasował się na lokatach w pierwszych dwudziestkach podczas Mistrzostw Polski Juniorów rozegranych w Bydgoszczy. Mówi prezes klubu Jan Domski.
11: W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 był 11 z wynikiem 595,9 punkta. W konkurencji 3 postawy 3x20 był 14 z wynikiem 532 punkty. I w konkurencji karabinu dowolnego 60 strzałów leżąc był 10 z wynikiem 602,2 punkta.
10: O kolejne medale strzelcy chełmskiego Dragona powalczą w najbliższy weekend. Ogólnopolski finał lekkoatletycznych nadziei olimpijskich w biegach przełajowych był ostatnim startem zawodników MKL-u Chełm w sezonie letnim. Klub miał w Inowrocławiu trójkę reprezentantów, którzy udali się na zmagania pod okiem trenera Piotra Szkody. Mówi jeden ze szkoleniowców MKL-u Łukasz Serej.
12: Najlepiej zaprezentowała się Julia Kusiuk w kategorii U12, zajęła 13 miejsce, jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast 89 była Nikola Koniszewska. Biegi były znakomicie przygotowane i nie były łatwe. Z kolei 65 miejsce zajął Adam Koniszewski w kategorii młodzika. Była to taka forma rywalizacji troszeczkę amerykańska, były boksy, każdy boks był przeznaczony dla jednego województwa. Zawodnicy startowali właśnie z takich szerokich boksów.
10: Do zmagań już w rywalizacji halowej lekkoatleci chełmskiego MKL-u wracają w grudniu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio.

0: ponownie. Drogi Marcin Pedruk sprawdza, jak wygląda dziś sytuacja na trasach w Chełmie i okolicy. Bonton 104.9 FM trzyma rękę na pulsie ruchu ulicznego.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jak wiadomo, samochody odebrane pijanym kierowcom trafiają na aukcje, a te cieszą się niemałym zainteresowaniem kierowców, w tym również handlarzy pojazdów. Naprzeciw ich oczekiwaniom postanowiła wyjść Krajowa Administracja Skarbowa, która uruchomiła bezpłatny portal internetowy, na którym można sprawdzić wszystkie zarekwirowane pojazdy i wziąć udział w aukcji online, mając dostęp do wszystkich danych i stanu każdego egzemplarza. Bo trzeba brać poprawkę na to, że niektóre auta, w tym ciężarowe, ale również jednoślady, zanim zostały odebrane, mogły ucierpieć, ponieważ ich poprzedni właściciel mógł uznać, że będzie uciekał, nie zważając na to, jakie uszkodzenia wyrządzi. Podczas pierwszej aukcji cena wynosi 3/4 wartości pojazdu, przy drugiej spada do 50%.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dziewiąta coraz bliżej, a razem z nią kolejny etap naszego środowego wejścia na szczyt tygodnia. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata oraz pogoda, a po nich coś, co powinno wprawić was w naprawdę dobry nastrój. Na resztę przed południem. Zostańcie z nami na 104.9 FM.
1: Słuchacie Bonto.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Muzyka i głos AI.

0: pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: koniec operacji myśliwców i odwołane alerty w dwóch województwach. W Lublinie ruszają miejskie szkolenia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, a potem słowacki program CPN z tańszymi biletami na podróże koleją. Miriam Lipińska. Oderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiderek-Zabłocka.
1: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy m.in. z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
2: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć: proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
1: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
3: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały. Jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
1: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
0: Trwają też wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez Przesmyk Suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
4: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
0: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym odwołano w sumie 38 pociągów, a 55 było opóźnionych łącznie o ponad 760 minut. Jak podaje PKP PLK, na razie nie wiadomo, kiedy usuwanie problemu się zakończy. Program CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy. Chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Do kin wchodzi dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Kondrata, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
5: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię: Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego?
0: Izabela Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: 60-letnia pasażerka zginęła w wypadku na Krajowej 12 w Kamionce. Dziś w nocy samochód uderzył tam w drzewo. Kierowca trafił pod opiekę medyków. Przyczyny tragedii ustalają chełmscy policjanci. Jacek Waszczuk nowym prezesem powiatowych struktur OSP w powiecie chełmskim zastąpił Kazimierza Smala, który kierował nimi od 19 lat. Zapowiada więcej praktycznych szkoleń i wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych. W Joanninie w gminie Rudnik ruszyła przebudowa hydroforni i ujęcia wody. Prace obejmą remont budynków i zbiorników, a także modernizację studni. Gmina pozyskała na inwestycję ponad 1,5 miliona złotych z funduszy europejskich. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia o 9.30.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
0: Poranek chłodny, ale w ciągu dnia będzie naprawdę ciepło. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 w Lubuskiem. Do tego w całym kraju dużo słońca.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
9: Bon Radiowerton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Dzień dobry po raz kolejny. Jeśli dopiero teraz włączacie Radio Bonton 104,9 FM, środa przychodzi właśnie w tę fazę, w której większość z nas ma już za sobą najtrudniejsze zadania poranka i może pozwolić sobie na chwilę oddech. W studiu nastrój lekko wakacyjny, choć kalendarz twardo przypomina, że to zwykły dzień pracy. Kamil Bukowski i cała ekipa. Zostajemy z Wami do samego południa, więc jeśli macie ochotę na dobre towarzystwo w tle, trafiliście idealnie.

0: Środowa dawka dobrej energii, Jan Zieliński i jego witamina FM zadbają o to, żeby druga połowa przedpołudnia miała lekki, przyjemny rytm, a przy okazji dostarczy nam porcję wiedzy i porcję witamin. Zapraszam do słuchania.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje przez cały miesiąc spotkania dla starszych mieszkańców naszego województwa w ramach Dni Seniora 2026. Dzisiaj o szczegółach. Janek Zieliński. Zapraszam. Cel tegorocznej odsłony Dni Seniora, które ZUS organizuje po raz 10, przedstawia Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału zakładu.
4: Hasło tegorocznych Dni Seniora to senior mówi sprawdzam. Chcemy zwrócić uwagę na problem dezinformacji, z którą seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie i w innych źródłach. Niestety prowadzi ona często też do tego, że seniorzy padają ofiarami przestępstw. Podczas ogólnopolskich Dni Seniora w ZUS organizujemy więc szereg wydarzeń z udziałem ekspertów różnych instytucji, by uczestnicy otrzymali rzetelne informacje u źródła. Będziemy edukować o bezpieczeństwie zakupów, ochronie praw pacjenta i klienta instytucji finansowych, a także oświadczeniach. Dni Seniora odbywają się w październiku, także w województwie lubelskim. Harmonogram akcji jest na stronie zus.pl i będzie w kolejnych dniach uzupełniany o kolejne wydarzenia.
3: O ofiarach oszustw niestety sami często informujemy w radiu Bon Ton. Tego niestety jest niemało, dlatego warto zadbać o edukację. Tutaj szczególnie zwracam się do Was, drodzy seniorzy. Ostatnio zresztą doszło do dużego wycieku danych medycznych i nie tylko, o czym informowaliśmy w Witaminie FM i najpewniej poważne konsekwencje w związku z tym dopiero nas czekają. Dodatkowo żyjemy w erze AI, rozwijającego się w przeraźliwym tempie. Jedno wydarzenie odbędzie się zresztą już w najbliższy piątek w chełmskim oddziale ZUS. Na miejscu oprócz ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa obecni będą goście z Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Będą też obecni goście z sektora bankowego. Na miejscu odbędzie się też kiermasz plac plastycznych wykonanych przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej zadajowca fabrycznego. To wszystko będzie się odbywać między 10 a 13 przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 8 w Chełmie. A to nie jedyne wydarzenie, które w najbliższym czasie będzie skierowane do seniorów w naszym mieście. Dlatego słuchajcie Radia Bon Ton, by niczego nie przegapić. Za dzisiaj Wam dziękuję. Życzę miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
5: Bon Ton Radio. I wszystko gra.
6: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem.

0: Historia, która pokazuje, że czasem stare pudełko na strychu potrafi być warte więcej niż niejedna inwestycja giełdowa. Jennifer Guiney poznała Elona Muska na studiach w 1994 roku na Uniwersytecie w Pensylwanii. Byli parą przez mniej więcej rok, a po sobie Elon zostawił prywatne zdjęcia, kartkę urodzinową, oczywiście z autografem i złoty naszyjnik, który Guiney dostała w prezencie. Przez dekady wszystko leżało schowane w szufladzie, aż do 2022 roku Guiney zorientowała się, że te studenckie pamiątki mogą być warte fortuny. I nie pomyliła się. Cała kolekcja poszła na aukcji za ponad 165 tysięcy dolarów, a sam naszyjnik osiągnął ponad 51 tysięcy. Najlepszy jest jednak finał tej historii. Kiedy Musk po studiach wyjechał do Kalifornii, Guiney próbowała ratować związek na odległość i powiedziała mu, że muszą częściej rozmawiać przez telefon. On miał na to jednak inny pomysł, bo stwierdził, że rozmowy przez telefon to strata czasu. Niedługo później się rozstali, sama Guiney żartowała po latach, że wyszła na tym całkiem nieźle. No i w sumie tak jest, bo pieniądze z aukcji pomogły jej sfinansować edukację swojego pasierba.
1: To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
4: Kolejna porcja wiadomości lokalnych. Co dziś w Chełmie i okolicy warto wiedzieć? Dowiecie się właśnie teraz. 104,9 FM, Radio Monton na dzień dobry i wiadomości lokalne.
5: To są lokalne wiadomości Radia Monton. Jest 9.30, Eliza Kudalska-Nowosad. Tragiczny wypadek na Krajowej 12 w Kamionce w gminie Siedliszcze. Nie żyje 60-letnia pasażerka samochodu, który uderzył w przydrożne drzewo. Do zdarzenia doszło dziś w nocy, krótko po godzinie pierwszej. Ze wstępnych informacji wynika, że 62-letni kierowca Hondy stracił panowanie nad autem. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Pasażerka zginęła na miejscu. Kierowca trafił pod opiekę medyków. Miejsce wypadku zabezpieczyli strażacy z Chełma i miejscowi ochotnicy. Przyczyny i okoliczności tragedii ustalają chełmscy policjanci. Podczas zjazdu oddziału powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudzie Hucie doszło do symbolicznej zmiany pokoleniowej we władzach powiatowych OSP. Kazimierz Smal, który stał na czele struktur powiatowych nieprzerwanie od 2007 roku, podjął świadomą decyzję o nieubieganiu się o kolejną kadencję, ustępując miejsca młodszemu pokoleniu. Wcześniej przez dziesięciolecia służył jako czynny ochotnik i komendant gminny, a w nowych władzach zasiądzie w zarządzie powiatowym oraz reprezentacji wojewódzkiej. Stery powiatowych strażaków ochotników przejął druh Jacek Waszczuk. To doświadczony strażak posiadający ponad 30-letni staż w OSP oraz wieloletnią służbę zawodową w Państwowej Straży Pożarnej. Na co dzień pełni funkcję wiceprezesa i naczelnika OSP Kamień oraz komendanta gminnego. Nowy prezes zapowiedział szereg istotnych zmian organizacyjnych i szkoleniowych dla strażaków z powiatu. Jednym z pierwszych kroków ma być wprowadzenie stałych, comiesięcznych dyżurów, co ułatwi kontakt z komendantami i samorządowcami. Waszczuk zamierza także kłaść nacisk na nowe zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa z rejonem konfliktu zbrojnego. Będzie zabiegał o dedykowane środki finansowe dla Polski Wschodniej oraz organizował cykliczne, praktyczne ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy i pożarów wewnętrznych we współpracy z Komendą Miejską Straży w Chełmie. Ważnym filarem nowej kadencji ma być również rozwój dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, co ma przeciwdziałać skutkom wyludniania się małych miejscowości. W tym celu przy Zarządzie Powiatowym powstanie specjalna komisja do spraw dzieci i młodzieży. W trakcie zjazdu w Rudzie Hucie wybrano też 17-osobowy zarząd oddziału powiatowego, w którym funkcję wiceprezesów objęli Michał Koziński, Ryszard Starko oraz Michał Futyma.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Choć oficjalne podsumowanie tegorocznej edycji akcji Sprzątanie Świata na placu doktora Łuczkowskiego w Chełmie odbyło się 25 września, to dopiero teraz poznaliśmy pełne zestawienie liczbowe tego wydarzenia. Ekologiczną inicjatywę na terenie miasta zaangażowało się aż 35 grup, co przełożyło się na reprezentację 2828 uczestników. Wolontariuszom udało się zebrać 232 worki odpadów o łącznej wadze prawie 1400 kg. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom, uczniom chełmskich szkół oraz przedstawicielom lokalnych instytucji za tak aktywny udział w dbaniu o czystość miasta. W Joanninie w gminie Rudnik rozpoczęła się przebudowa hydroforni i ujęcia wody. Inwestycja obejmuje kilka ważnych elementów. Remont przejdą istniejące budynki oraz zbiorniki, a modernizację studnie. Zaplanowano też wymianę ogrodzenia i instalacji znajdujących się na terenie obiektu. A to nie koniec zmian. W ramach inwestycji zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Teren hydroforni zyska również nowe oświetlenie oraz system monitoringu. Na realizację tego zadania gmina Rudnik pozyskała ponad 1,5 miliona złotych z funduszy europejskich.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Odrobina kultury na środowe przedpołudnie. Monika Łupkowska podpowie, co warto dziś zobaczyć, przeczytać albo odwiedzić. Bliżej kultury już za chwilę w Radiu Bonton.
1: Cykl audycji Bliżej kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W piątek w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej za sprawą kolejnego spotkania chełmskich podróżników będzie można przenieść się do Kanady. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 18. O szczegółach mówi Grzegorz Gorczyca z klubu Chełmskich Podróżników.
4: Tym razem będziemy gościć Marlenę Chłupicką, która przez 17 lat mieszkała w Kanadzie i opowie właśnie o tym kraju z perspektywy osoby, która naprawdę dobrze go poznała. Będzie to już 130. spotkanie Chełmskiego Klubu Podróżników, ale prezentacja o Kanadzie odbędzie się po raz pierwszy. W programie prezentacji czeka nas sporo niecodziennych historii, między innymi odwiedzimy świątynię Mennonitów, spotkamy nepalskiego lamę oraz odbędziemy rozmowę z wilkami. Odbędzie się też konkurs na najlepsze przebranie w stylu indiańskim, a w takim kąciku literackim autorka przedstawi fragment swojej nowelki kryminalnej pod tytułem Zamarznięte jezioro. Gorąco zapraszamy.
3: Marlena Chłupicka urodziła się w Chełmie. Z wykształcenia jest germanistką, skrzypaczką i tancerką. Już od najmłodszych lat była związana z kulturą i sztuką. Ukończyła szkołę muzyczną w klasie skrzypiec, a w młodości działała jako instruktorka tańców latynoskich i standardowych w klubie tańca towarzyskiego. Jest również twórczynią kolaży prezentowanych na trzech wystawach. Literatura to kolejna z jej pasji. Chłupicka czyta i tworzy własne teksty. Jest autorką wierszy, opowiadań oraz powieści. To także inicjatorka powstania dyskusyjnego klubu książki w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Współpracowała ponadto z teatrem Tydzień Czasu przy klubie garnizonowym w Chełmie i została laureatką konkursu na wiersz o tematyce chełmskiej Zostawiam ślad. Spotkanie z Marleną Chłupicką będzie okazją nie tylko do wysłuchania opowieści o Kanadzie, ale też o poznaniu barwnej postaci związanej z Chełmem i lokalnym środowiskiem kulturalnym. A o czym dzisiaj będzie podcast Bliżej Kultury? Posłuchajmy razem.
5: Już o 18.20 zapraszam na kolejną audycję z cyklu Bliżej Kultury, tradycje i smaki regionu. Dzisiaj wspólnie z Justyną Torbicz z zespołu Swańki z gminy Wyryki przeniesiemy naszych słuchaczy na jesienne nadburzańskie pola do wyjątkowych wspomnień i dymnych zapachów. Wrócimy do tradycji, które kiedyś jednoczyły całe wsie, a dziś odżywają na naszych talerzach. Porozmawiamy o magii dawnych wspólnych wykopek, biesiadach pełnych śpiewu i niezapomnianym smaku ziemniaków pieczonych w ognisku, jedzonych prosto z liścia, z masłem i z solą. Ziemniak na Polesiu to król jesiennego stołu. W programie zdradzimy sekrety regionalnych smaków. Usłyszą Państwo m.in. o chrupiących plackach z czosnkiem, podawanych z kiszonym ogórkiem i zimnym mlekiem, tradycyjnych pierogach chłopskich, a także o wiejskiej potrawie o nazwie psiocha lub fuszerka. Daniem głównym naszej kulinarnej opowieści będą jednak farszynki nadburzańskie. To wyjątkowe kotlety ziemniaczane z farszem, z jajka i cebuli, których receptura ma korzenie tatarskie. Czy w dobie wielkich kombajnów na polach pozostał jeszcze dawny duch Polesia i zapach palonych łęcin? Przekonajcie się Państwo sami. Serdecznie zapraszam, Wanda Jaroszczuk.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10:00 tuż, tuż, czyli kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z nami. Po informacjach wracamy jeszcze z niejedną historią, która na pewno zrobi wrażenie przy porannej kawie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
0: Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Reklama.
8: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Myśliwce znów w akcji, dziś już po raz drugi. NAS krzykuje pomoc dla firm zaatakowanych przez hakerów. A na koniec nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba. Miriam Lipińska. Kolejny tego ranka rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańców Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
1: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej.
0: Rządowa aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. Po kolejnych cyberatakach i wyciekach danych NASK zapowiada utworzenie Krajowego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie pomoc zhakowanym firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po cyberataku, bo zdarza się, że cyberprzestępcy po ataku szyfrują dane i żądają okupu w zamian za ich odzyskanie. W ostatnim czasie doszło do wycieków danych z dwóch platform z danymi medycznymi. Teraz hakerzy obrali za cel jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością – fakturownię. Od jutra Czechy, Słowacja i Niemcy wprowadzają programy mające obniżyć ceny paliw. Ma być niższa marża, paliwowe podatki, a w przypadku Słowacji także tańsze bilety kolejowe. W Polsce na razie trwa w tej sprawie polityczna przepychanka na linii rząd-prezydent. Tymczasem eksperci ostrzegają, że cena diesla może dojść do 10 zł i może podnieść ceny wielu produktów, bo diesel to paliwo transportowe. A zatankowanie tira w ostatnich miesiącach podrożało o kilka tysięcy.
2: 2,5 tysiąca różnicy.
3: Ile wchodzi tego tira?
4: Około 1400 litrów.
3: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
4: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
0: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, nie tylko tir, spala więcej paliwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tzw. plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
5: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
6: Trudno je zaobserwować?
5: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
0: Obserwacje najlepiej zacząć około 19.30, ale zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Przemysław Kozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania nie przegrała 40. kolejnego meczu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali w Sewilli Chorwację aż 4-1 i po dwóch kolejkach prowadzą w swojej grupie Ligi Narodów. Za ich plecami jest Anglia, która wieczorem pokonała w Pradze Czechów 2-0. Nasi południowi sąsiedzi przez większość meczu grali jednak w dziesiątkę, podobnie jak Szkoci, którzy przegrali przed własną publicznością ze Szwajcarią aż 0-3. Kłopoty ma reprezentacja Portugalii, bo obrażony na cały świat jest Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan jest niezadowolony z roli rezerwowego i nie wziął udziału w treningu przed jutrzejszym meczem z Danią. Lokalne media informują, że do Kopenhagi udała się w związku z tym delegacja działaczy portugalskiej federacji z jej prezesem na czele. Ronaldo w ubiegłym tygodniu nie dokończył wygranego 1-0 meczu z Walią, a w niedzielę w spotkaniu z Norwegią, wygranym przez Portugalię 2-1, w ogóle nie pojawił się na boisku. CR7 w 234 meczach reprezentacji strzelił 146 goli. Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, ale gra za to nasza piłka. Polska kadra do lat 21. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka podejmie w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji do młodzieżowych mistrzostw Europy, mówi nasz trener.
9: Każda z reprezentacji chce wygrywać, a sport na tym polega, że to jest rywalizacja, nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności i oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy sądzić z Polską jako zwycięzcę.
8: Mecz rozpocznie się o godzinie 18. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów, miał 3 zbiórki i 2 asysty.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Słońca nigdzie dziś nie zabraknie, a do tego będziemy mieć bardzo przyjemne temperatury. Od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
2: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: 10:07, oficjalnie przekraczamy szczyty środowego wielbłąda i zaczynamy schodzić w stronę popołudnia. 30 dzień września, dziś dodatkowo Międzynarodowy Dzień Tłumacza, więc jeśli ktoś z Was zna więcej niż jeden język, spokojnie może uznać się dziś za bohatera dnia. Zostajemy z Wami do samego południa, a i później też warto słuchać Radia Bonton. Ja nazywam się Kamil Bukowski i jest mi bardzo miło, że mogę Wam towarzyszyć.

0: reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: sorry. No.
1: Historia, która udowadnia, że geniusz czasem rodzi się wcześniej niż większość z nas zdąży nauczyć się jeździć na rowerze. Sabrina Gonzalez-Pasterski to bohaterka tej opowieści, która w wieku 12 lat zbudowała własny samolot. Dobrze słyszeliście. Samolot. Nie model z klocków, nie domek z kart, tylko samolot. Później skończyła MIT z najwyższymi wynikami, doktoryzowała się na Harvardzie, a jej badania nad tak zwanym efektem pamięci spinu zainteresowały samego Stephena Hawkinga, który nawet cytował jej pracę. W pewnym momencie odrzuciła ofertę od Brown University, wartą ponad $1 000 000, żeby skupić się na własnych badaniach. Dziś kieruje inicjatywą badawczą w Perimeter Institute for Theoretical Physics i próbuje opisać cały wszechświat jako hologram. Brzmi jak scenariusz filmu science fiction, a jest zupełnie poważną nauką. I w przeciwieństwie do wielu naukowców zamkniętych w laboratoriach, chętnie dzieli się swoją pracą w internecie, także warto śledzić karierę pani Pasterski. I tu parafrazując słowa jednej ze strażniczek w King Size, Einstein też była kobietą, a właściwie jest.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na Idealny Trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
7: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
8: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama. Środowa porcja sportu z lokalnych boisk i hal. Marcin Petruk zaraz przybliży najświeższe informacje. Zapraszamy do słuchania na 104.9 FM.
10: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. Sport.
13: Sport. Marcin Petruk. Udaną, bo medalową inaugurację sezonu mają za sobą reprezentanci klubu Karate Kyokushinkanku w Chełmie, którzy rozpoczęli zmagania od 2 startów. Kilka krążków wywalczyli w Jarosławiu, gdzie rozegrały się 3 otwarte Mistrzostwa Podkarpacia. O szczegółach sensei Krzysztof Kozioł.
14: Masterka Marta Śliwińska, która w kategorii plus 35 lat do 65 kg zajęła pierwsze miejsce. Młodziczka Basia Śliwińska, która w kategorii do 55 kg 12-13 lat również zajęła pierwsze miejsce oraz była to juniorka Estera Szopa, która w kategorii do 65 kg 16-17 lat zajęła drugie miejsce.
13: Miejsce na podium wychowanki Kanku zajęły również w zagranicznej rywalizacji, a mowa o międzynarodowym turnieju Nordic Cup, którego gospodarzem było miasto Turku w Finlandii. Ponownie Krzysztof Kozioł.
14: Paweł Podgórski w kategorii 8-9 lat plus 35 kg zajął pierwsze miejsce. Jego tato Andrzej Podgórski w kategorii mężczyzn plus 35 lat do 85 kg również zajął pierwsze miejsce. Na drugim stopniu podium uplasowała się Lena Kulbicka, która w kategorii dziewcząt 14-15 lat do 60 kg zajęła drugie miejsce oraz Szymon Woźniak, który w kategorii chłopców 10-11 lat plus 50 kg zajął również drugie miejsce. Na trzecim, najniższym stopniu podium uplasował się Jakub Kulbicki.
13: Kolejnym startem karateków chełmskiego Kanku będą Mistrzostwa Polski, które rozegrają się w połowie października. W zespołach chełmskiej klasy okręgowej trwają przygotowania do ósmej kolejki. Po poprzedniej fotel lidera zachowała Ekoróżanka, natomiast na drugie miejsce awansowała Granica Dorohusk. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego zapewnił je sobie po wygranej 4-3 nad Kłosem gmina Chełm.
0: Nie było to dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Od początku mieliśmy problemy, źle weszliśmy w to spotkanie. Praktycznie od początku do końca goniliśmy wynik. No ale summa summarum, szczęście uśmiechnęło się do nas i okazało się, że zdobyliśmy komplet punktów. Mimo tego, iż cały czas było pod górkę, zespół dążył do tego, żeby wyrównać i w konsekwencji nawet zdobyć tą zwycięską bramkę, ale nie było to dobre spotkanie. Zespół Kłosa na pewno postawił nam wysoko poprzeczkę i też aż się dziwię, że ten zespół jest tak nisko.
13: W kolejnym spotkaniu Granica Dorohusk zmierzy się z Hetmanem Żółkiewka. Z drugiej lokaty na szóstą spadły po siódmej turze rezerwy Chełmianki, które 1-2 uległy Ruchowi Izbica, mówi trener biało-zielonych Paweł Fornal.
15: Mecz przegrywamy tak naprawdę na własne życzenie, bo dobrze zaczęliśmy spotkanie, zdobyliśmy bramkę po rzucie karnym i tak naprawdę mieliśmy przewagę w tym spotkaniu. Jednak nie potrafiliśmy hamować swoich gdzieś tam emocji. Jeden z naszych zawodników zdobywa czerwoną kartkę. Musimy sobie radzić w 10 i to na pewno nie było pomocne. Mimo to pierwsza połowa toczy się pod nasze dyktando, to my mieliśmy przewagę i to na pewno na plus. Druga połowa, 4 zmiany i to tempo siadło. Przeciwnik też wyszedł wyżej i nie potrafiliśmy wyjść z własnej połowy.
13: Następnym wyjazdowym rywalem drugiej drużyny Chełmianki będzie GKS Łopiennik.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio.

0: Środa to w naszym paśmie stały punkt dla wszystkich, którzy lubią patrzeć na świat trochę inaczej. Off kadr z Moniką Łupkowską już za chwilę na 104.9 FM, także nie zabraknie ciekawych przemyśleń i wątków, nad którymi się pochylić. A o tym wszystkim opowie Monika Łupkowska.
1: Off kadr. Na przegląd filmowy zaprasza Monika Łupkowska.
2: Wielkie święto polskiego kina za nami. Podczas uroczystej gali zamknięcia w Gdyni poznaliśmy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. I trzeba przyznać, jurorzy zgotowali nam spore zaskoczenie. Najważniejsza statuetka, czyli Złote Lwy, trafiła do rąk reżysera Macieja Sobieszczańskiego oraz producentów Zbigniewa Domagalskiego i Agnieszki Będkowskiej za film Przez ścianę. Werdykt ten wywołał sporo emocji, ponieważ obraz przez niemal całą galę był pomijany. Zdobył wcześniej tylko jedną nagrodę za zdjęcia. Produkcja Przez ścianę została także doceniona podczas małej gali 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, zdobywając aż 4 kolejne wyróżnienia. Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Quixote, Nagrodę Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za granicą, Nagrodę Dziennikarzy i Dziennikarek, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Tym samym film w reżyserii Sobieszczańskiego zakończył festiwal z 6 nagrodami. Dużo więcej powodów do radości miały ekipy dwóch innych produkcji. Pierwszą z nich jest Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, który wyjechał z Gdyni z 4 statuetkami za kostiumy, muzykę, dźwięk oraz prestiżowy Złoty Pazur. Drugim triumfatorem został film Dobry Chłopiec Jana Komasy, również z 4 nagrodami na koncie, w tym za scenariusz, montaż oraz nagrodę publiczności. Co ciekawe, wcielający się w główną rolę Anson Boone zdobył nagrodę za najlepszą główną rolę męską, kontynuując zeszłoroczny trend, w którym statuetka w tej kategorii trafia do zagranicznego aktora. Srebrne Lwy oraz nagroda za debiut aktorski trafiły do filmu Powiedz mi, co czujesz, a z kolei podwójnie nagradzany Exotic zebrał laury za pierwszą i drugoplanową rolę kobiecą. A co z faworytami? Polski kandydat do Oscara, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, musiał zadowolić się 2 wyróżnieniami za reżyserię i scenografię. Największym przegranym okazał się jednak Dziki, Dziki Wschód Jana Holubka. Film otwarcia, który po światowej premierze w Toronto stawiany był w roli murowanego kandydata do nagród, wyjechał z Gdyni bez ani jednej statuetki. Przenosimy się na nasze lokalne podwórko kulturalne. Krasnostawski Klub Miłośników Dobrego Filmu zaprasza na seans dosyć wyjątkowy. Na ekranie zobaczymy Obcego w reżyserii Francisa Ozona. Nową ekranizację jednej z najważniejszych francuskich powieści XX wieku autorstwa Alberta Camusa. Film prezentowany w konkursie głównym w Wenecji to hipnotyzująca czarno-biała opowieść o skromnym urzędniku, którego obojętność codzienności nie przerywa nawet śmierć własnej matki. Jednak pewnego upalnego dnia na plaży dochodzi do tragicznego wydarzenia, które zmienia wszystko. Ozon tworzy dzieło oszczędne w słowach z zachwycającymi czarno-białymi zdjęciami, będącymi hołdem dla klasyki kina. To kino, które stawia trudne pytania o sens egzystencji. A teraz to, na co wszyscy czekaliśmy. Na ekrany naszych kin wkracza Lalka. Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz Marek Konrad powracający na ekran w roli Ignacego Rzeckiego. Niezwykły rozmach, XIX-wieczna Warszawa i uniwersalna opowieść o miłości, ambicji i zasadach. A co jeszcze na ekranach kin w Chełmie, Włodawie i Krasnym Stawie? Zacznijmy od Chełma i Centrum Kultury Filmowej Zorza, które w najbliższych dniach w repertuarze ma takie tytuły jak wspomniana właśnie wcześniej Lalka oraz Zapomniana Wyspa, animowana opowieść przygodowa z filipińskim folklorem w tle. Kino Morskie Oko w Krasnym Stawie proponuje Lalkę, Luna i Rozgadana Świnka, pełna humoru propozycja dla dzieci i młodzieży o ekologii i gadającej śwince morskiej, Mistyczka, poruszający oparty na faktach dramat biograficzny o przemianie Alicji Lęczewskiej oraz Teddy i Magiczna Lampa, wesoła podróż w czasie dla najmłodszych. Z kolei kino Włodawskiego Domu Kultury zaprasza na projekcję Mistyczka.

0: Wiśniówka oraz Folwark Zwierzęcy. Nowa animowana adaptacja ponadczasowej powieści George'a Orwella o władzy i utraconych ideałach. I to wszystko w piątym odcinku audycji Off Kadr. Czekamy na gdyńskie, triumfalne tytuły w naszych kinach, a my słyszymy się w Off Kadrze za tydzień. Cześć!
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet. Teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

11 już blisko, czyli ostatnia pełna godzina naszego dzisiejszego porannego pasma. Wiadomości z kraju i ze świata oraz pogoda już za chwilę, a potem jeszcze trochę razem, zanim środa na dobre zacznie zjeżdżać w stronę popołudnia. Zostańcie z nami na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Reklama.
10: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: są szacunkowe dane o inflacji we wrześniu. Nie jest dobrze. Wchodzą w życie przepisy dotyczące znakowania schronów. Krzyki w kokpicie i sygnał sugerujący porwanie. Tajemniczy incydent na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Miriam Lipińska, a na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia. Niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie. Radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie no, mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisanych, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
0: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Zagranica to nie było porwanie, mówi biuro izraelskiego premiera o incydencie z samolotem lecącym z Arabii Saudyjskiej do Tel Awiwu. W trakcie lotu maszyna nadała sygnał oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Jak jednak podaje portal Times of Israel, powołując się na izraelskie źródła bezpieczeństwa, do nadania sygnału o sytuacji awaryjnej doszło prawdopodobnie w wyniku sprzeczki i bójki pilotów. Na razie jednak nie jest do końca jasne, co wydarzyło się na pokładzie i dlaczego samolot w trakcie lotu kilkukrotnie gwałtownie tracił wysokość. Maszyna ostatecznie wylądowała w Tabuku w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze wysyłają drugi samolot po pasażerów. Wracamy do kraju. Od wczoraj w przychodni Abotak w Warszawie działa pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny automat paczkowy. To urządzenie, z którego mogą skorzystać osoby zamawiające tabletki poronne, wyjaśnia Kinga Jedlińska z organizacji Women Help Women.
2: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tę aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
0: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Abortomat budzi jednak wątpliwości co do

0: legalności, bo pomaganie w aborcji jest niezgodne z polskim prawem. Twórcy urządzenia odpierają jednak te zarzuty, argumentując, że sam abortomat nie jest osobą fizyczną. I na koniec zmieniamy temat. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia. Molo w Kołobrzegu, największym uzdrowisku w Polsce, ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Chełm podpisał umowy z 13 przedsiębiorcami na 17 lokali w hubie technologicznym. Korzystający mają przedstawiać pomysły przydatne miastu. Dotąd wpłynęły dwie propozycje. Dla uczestników pierwszego naboru termin upływa w listopadzie. Świadkowie wyciągnęli kierowcę z płonącego auta w Natalinie w gminie Kamień. Samochód zjechał do rowu i dachował. Poszkodowany trafił do szpitala. Auto spłonęło doszczętnie, a przyczyny wczorajszego wypadku są ustalane. Radni gminy Sawin jednomyślnie uchwalili plan zagospodarowania dla Łukówka. Dokument wyznacza 13 obszarów pod farmy fotowoltaiczne i magazyny energii, co ma przynieść gminie wyższe wpływy z podatków. Inwestycja uwzględnia wymogi ochrony środowiska i dziedzictwa archeologicznego, o czym więcej w wiadomościach. Zapraszam o 11.30.
1: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Nad całym krajem niebo błękitne, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 w Lubuskiem.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: 11.06 i wciąż w komplecie. Kamil Bukowski przy mikrofonie. Środa zbliża się do południa w naprawdę dobrym tempie, a w studiu czuć już tę specyficzną przedpołudniową lekkość, kiedy najtrudniejsze zadania są odhaczone. A do końca dnia zostało już tylko to, co przyjemne. Mam nadzieję, że tak jest. Jeśli gdzieś tam w tle szykujecie sobie obiad albo planujecie resztę dnia, zostajemy z Wami, żeby nam wszystkim było raźniej.

0: Reklama.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Blik.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Co warto sprawdzić zaraz po powrocie do domu? Zawartość własnego portfela. Bo niektóre zwykłe, obiegowe monety mogą być warte znacznie więcej niż ich nominał. I tak na przykład 2 złotówka z 1994 roku to nawet 300 zł. Ta z 1995 to około 70 zł. Podobną wartość ma egzemplarz z 2005 roku, a za 2 złotówkę z 2006 kolekcjonerzy bywają skłonni zapłacić około 50 zł. A jeśli w portfelu śmiga wam 20-groszówka z 91, teoretycznie możecie być bogaci nawet o 300 zł. Oczywiście wartość zależy od stanu monety i aktualnego popytu wśród kolekcjonerów, ale sam fakt, że zwykła reszta z zakupów może kryć taki skarb, to naprawdę niezły pretekst, żeby dziś wieczorem przeżyć skarbonkę. Żeby być bogatym, nie trzeba mieć milionów monet. Wystarczą te konkretne.
1: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
5: Ostatnia dziś porcja wiadomości lokalnych. Co w Chełmie i okolicy było najważniejsze? Zaraz to sprawdzimy na 104,9 FM w Bonton na dzień dobry. Słuchajcie już teraz.
6: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Firmy korzystające z chełmskiego hubu technologicznego mają proponować rozwiązania przydatne miastu. Na razie wpłynęły 2 takie opracowania. O realizację tego obowiązku oraz wykorzystanie lokali zapytał władze miasta radny Sebastian Bielecki. Chodzi o Centrum Rozwoju Regionalnego przy ulicy Orlicz-Dreszera. W pierwszym naborze wybrano 8 podmiotów, a w drugim 7. Jak informuje magistrat, po tych 2 naborach podpisano umowy z 13 przedsiębiorcami na łącznie 17 lokali. 2 z tych pomieszczeń nie zostały jeszcze odebrane. Kolejna umowa ma zostać podpisana 2 października, co zwiększy liczbę użyczonych lokali. Według stanu na 23 września w hubie pozostawało 20 wolnych pomieszczeń. Na tyle też miasto ogłosiło kolejny nabór, który zakończył się dzień później. Użyczenie biur jest bezpłatne, ale korzystający płacą miesięczną opłatę eksploatacyjną. Mają też 5 miesięcy od podpisania umowy na przedstawienie propozycji technologicznej związanej z zadaniami miasta. W przypadku pierwszego naboru termin ten upływa w listopadzie. Do 25 września swoje pomysły przekazały 2 podmioty. Miasto nie przewiduje sankcji za niewykonanie tego obowiązku. Może jednak odmówić przedłużenia umowy na kolejny rok. Świadkowie wyciągnęli kierowcę z rozbitego samochodu, który stanął w płomieniach. Do groźnego wypadku doszło wczoraj w Natalinie, w gminie Kamień. Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 10.30. Ze wstępnych informacji wynika, że osobowe Volvo zjechało z drogi do rowu i dachowało. Następnie auto stanęło w płomieniach. Z pomocą kierowcy ruszyły osoby, które były na miejscu. Wyciągnęły mężczyznę z samochodu i wezwały ratowników. Poszkodowany trafił karetką do szpitala. Strażacy ugasili pożar, jednak samochód spłonął doszczętnie. Przyczyny i okoliczności wypadku są ustalane.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Podczas wrześniowej sesji radni gminy Sawin dali zielone światło dla strategicznej inwestycji w odnawialne źródła energii w obrębie ewidencyjnym Łukówek. Wszystkich 15 radnych biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjęty dokument wyznacza 13 obszarów przeznaczonych pod budowę farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przepisy dopuszczają na tych terenach wznoszenie stacji transformatorowych, budynków gospodarczych, masztów i anten ochronnych o wysokości do 40 metrów oraz magazynów energii. Plan przewiduje również wyznaczenie terenów leśnych oraz obszarów rolniczych z całkowitym zakazem zabudowy. Cała procedura planistyczna przebiegła sprawnie. Podczas wyłożenia dokumentacji do publicznego wglądu oraz otwartych spotkań mieszkańcy nie zgłosili żadnych uwag. Plan uzyskał także wymagane uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Opracowanie kompleksowo reguluje kwestie ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Część terenu przeznaczonego pod inwestycję znajduje się w otulinie Chełmskiego Parku Krajobrazowego, a cały obszar leży w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 407. to nakłada obowiązek podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych. W wyznaczonych strefach obserwacji archeologicznej przy prowadzeniu prac ziemnych wymagane będzie również przeprowadzenie badań archeologicznych. Realizacja przyjętego planu przełoży się na finanse gminy. Władze spodziewają się wzrostu wpływów z podatków od nieruchomości oraz opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, którą ustalono na poziomie 30%. Na Lubelszczyźnie ubywa umów o dzieło. Mniej jest także osób, które je wykonują i podmiotów oferujących taką formę pracy. Tak wynika z danych ZUS za pierwsze półrocze tego roku. O szczegółach mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka zakładu w województwie lubelskim.
7: W samym województwie lubelskim wykonywało je w pierwszym półroczu tego roku około 7600 osób. Umów o dzieło było nieco ponad 10 tysięcy, czyli o ponad 1300 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmalała też liczba podmiotów z województwa lubelskiego, które oferują umowy o dzieło. Było ich ponad 1700. Nadal dominują umowy zawierane na krótko, co trzecia trwała zaledwie 1 lub 2 dni, a ponad połowa do 9 dni.
6: Ponad połowa wykonawców pracowała też w jednym z trzech sektorów: informacja i komunikacja, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna lub działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Muzyczna podróż w czasie na finał przedpołudnia. Jarek Hołota w muzycznej kartce z kalendarza przypomni, co grało w radiu dokładnie tego dnia w minionych latach i pewnie nie zabraknie też innych wspomnień. Także zrywamy muzyczną kartkę z kalendarza.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam. W naszym muzycznym kalendarzu nadszedł czas na 30 września. Datę, która na zawsze zmieniła oblicze rocka, popu i muzyki alternatywnej. Zaczynamy od roku 1943. Właśnie wtedy na świat przyszła Marilyn McCoo, amerykańska wokalistka i aktorka, najbardziej znana jako główna wokalistka legendarnej grupy pop soul The Fifth Dimension. Przenosimy się do roku 1947. Tego dnia w Londynie urodził się Mark Bolan, brytyjski wokalista, autor tekstów i założyciel zespołu T-Rex. Uważany jest za pioniera i największą ikonę glam rocka. Teraz rok 1968. Właśnie wtedy ukazał się singiel Do It Again zespołu The Beach Boys. Piosenka, która była powrotem do surf rockowego brzmienia, stała się jednym z ostatnich wielkich hitów grupy w tamtej dekadzie. Następnie rok 1971. Właśnie tego dnia ukazał się w Stanach Zjednoczonych singiel Imagine Johna Lennona. Ten monumentalny utwór, będący hymnem pokoju i nadziei, jest dziś jednym z najczęściej odtwarzanych i najważniejszych utworów w historii muzyki. Kolejna ważna data to rok 1978. Tego dnia w Wielkiej Brytanii ukazał się singiel Sultans of Swing zespołu Dire Straits. Utwór ten z charakterystyczną, nienaganną grą na gitarze Marka Knopflera stał się ich pierwszym wielkim hitem i wizytówką grupy. Przenieśmy się do roku 1991. Właśnie wtedy ukazał się kultowy album Nevermind Nirvany. Płyta, której premiera przypadła na ten dzień, na zawsze zmieniła oblicze muzyki, wprowadzając grunge do mainstreamu i wypierając dominujące w tamtych czasach zespoły glam metalowe. I na koniec rok 1998. Właśnie wtedy w USA ukazał się singiel Baby One More Time Britney Spears. Ten utwór, który natychmiast stał się globalnym fenomenem, był początkiem kariery królowej popu i na nowo zdefiniował muzykę pop dla nastolatków. No to posłuchajmy tego ikonicznego hitu, który w jednej chwili stał się głosem całego pokolenia i zmienił oblicze popu, czyli Baby One More Time i Britney Spears.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Jak zadbać o komfort i jednocześnie ograniczać zużycie energii? W Szkole Podstawowej nr 4, pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz Przedszkolu Miejskim nr 6 realizowany jest projekt poprawy efektywności energetycznej. Jego realizacja to krok w stronę energooszczędnych placówek oświatowych i większej troski o środowisko. Ty też możesz zrobić coś dobrego. Wyłączaj światło, gdy nie jest potrzebne. Ograniczaj zużycie energii i dbaj o środowisko każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama. Bon.

0: na tym kończymy nasze środowe spotkanie. Dziękuję, że byliście z Radiem Bonton na 104,9 FM z całą naszą ekipą i że mogliśmy wysłać wam mnóstwo dobrej energii w Bonton na dzień dobry. No i oczywiście słyszymy się jutro. Kamil Bukowski, trzymajcie się. Cześć!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama.
9: Mamy 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Kolejny alert w Polsce, kolejne ofiary po rosyjskich atakach w Ukrainie. Inflacja rośnie coraz szybciej, są nowe dane. Dziś w kinach premiera lalki.
11: To mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
10: Kim chciałby być od twórca roli Wokulskiego? O tym już za chwilę. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecka, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego głównym celem wojska agresora był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
12: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40%. Napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności. Czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
10: Niemcy, Czechy i Słowacja od jutra obniżają ceny paliw, a konkretnie obniżą marże i paliwowe podatki. Słowacja chce też nakłonić kierowców, żeby przesiedli się do pociągów. Ceny na drugą klasę będą przez co najmniej 30 dni niższe o połowę, no ale nie będzie to dotyczyć składów międzynarodowych, czyli na przykład tych jadących z lub do Polski. Szwajcar Urs Schneider został wyznaczony do sędziowania piątkowego meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów między Polską a Rumunią. 40-letni arbiter nigdy wcześniej nie miał okazji prowadzić spotkania z udziałem ani biało-czerwonych, ani Rumunii. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o 20:45, oczywiście w piątek. A od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a w niej plejada gwiazd, na przykład w roli Rzeckiego, po latach wraca na ekran Marek Kondrat.
8: Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
10: Mówi Marcin Dorciński, który w kinowej lalce zagrał Wokulskiego, a Izabelę Łęcką z kolei zagrała Kamila Urzędowska.
13: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: No i patrzymy, co tam w pogodzie. W tym momencie na termometrach jakieś 18 stopni, jest pięknie i słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne bardzo wysokie, 1034 hektopaskale, co oczywiście przekłada się na korzystny biometr. No i taka aura utrzyma się do końca dnia.
13: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
15: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
16: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: No dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton, w rytmie dnia, witam was serdecznie, tęskniliście? Haha, na pewno, tak, dobra, nie udawajcie, że nie, na pewno, tak, ja za wami na pewno. Rod Stewart teraz, Baby Jane, później Taylor Swift i Dawid Kwiatkowski, później ci opowiem, a ja wam opowiem, gdzie byłam i co robiłam.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

chłopców. No i oczywiście wszystkie dziewczyny wiedzą, że dzisiaj mamy również Dzień Chłopaka. Panowie są tacy zachłanni, że mają i Dzień Chłopaka, i Dzień Mężczyzn, no ale cóż, poradzimy. No to co, panowie, chłopcy drodzy moi, wszystkiego najlepszego wam życzymy od dziewczyn wszystkich, żebyście chodzili uśmiechnięci, nie marudzili, bo to nie ma sensu, czasami marudzić nie ma sensu. I wszystkiego, co sobie zażyczycie. Teraz Teddy Swims i Break Up in Reverse.

0: Reklama. Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama. Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio Sport.
3: Zapraszam, Marcin Petruk. Rozegrany w Inowrocławiu ogólnopolski finał lekkoatletycznych nadziei olimpijskich w biegach przełajowych zwieńczył sezon letnich startów zawodników MKL-u Hełm. Klub wystawił do tych zmagań troje reprezentantów, nad którymi opiekę sprawował trener Piotr Szkoda.
4: Najlepiej zaprezentowała się Julia Kusiuk w kategorii U12, zajęła 13 miejsce, jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast 89 była Nikola Koniszewska. Biegi były znakomicie przygotowane i nie były łatwe. Z kolei 65. miejsce zajął Adam Koniszewski w kategorii młodzika. Była to taka forma rywalizacji troszeczkę amerykańska, były boksy, każdy boks był przeznaczony dla jednego województwa. Zawodnicy startowali właśnie z takich szerokich boksów.
3: Relacjonował Łukasz Serej, jeden ze szkoleniowców MKL-u Hełm. Obecnie lekkoatleci klubu koncentrują się na przygotowaniach do rywalizacji halowej, a ta rozpocznie się w grudniu. Jeden ze strzelców MKS-u Dragon Hełmu, Przemysław Czaryna, ma za sobą kolejną rywalizację rangi krajowej. A mowa o Mistrzostwach Polski Juniorów rozegranych w Bydgoszczy. O jego wynikach prezes klubu Jan Domski.
5: W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 był 11 z wynikiem 595,9 punkta. W konkurencji 3 postawy 3x20 był 14 z wynikiem 532 punkty. I w konkurencji karabinu dowolnego 60 strzałów leżąc był 10 z wynikiem 602,2 punkta.
3: O kolejne medale strzelcy chełmskiego Dragona powalczą w najbliższy weekend.
0: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonit

0: próbujesz odbić się.
1: Natalia Zastępa i Rudy w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Jeżeli chodzi o godzinę, mamy 12:34. Jeżeli chodzi o pogodę, mamy piękne słońce i jest ciepło. Jeżeli chodzi o program, to za chwilę Kroniki Miasta, na które Was serdecznie zapraszam. Ale przed tym David Guetta i Sia i Titanium, czyli utwór, który oho porusza nasze trzewia. Tutaj drży wszystko. Pamiętamy. Ile to lat już? Z 15? Będzie 14? Jakoś tak. No ale wiecie, to co jest stare też jest fajne właśnie a propos Kronik Miasta, bo ostatnio ktoś powiedział, że hełm taki piękny i cudowny i wiecie, to nie było wcale sark.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Płynęły ze mnie wiersze proste, chłopskie, nieuczone. Pęczniały zeszyty, a serce biło serdecznym rytmem tworzenia. Świat w mych oczach promieniał, rósł i karmił mnie swym pięknem. Tak o swej pracy twórczej pisał jeden z utalentowanych poetów ludowych Lubelszczyzny, Władysław Kuchta, informował Kurier Lubelski na łamach wydania z 14 listopada 1971 roku. To właśnie wtedy, w październiku, minęła 60. rocznica urodzin Kuchty i 40-lecie jego debiutu. Na ręce jubilata przesłano szereg listów gratulacyjnych, a w prasie pojawiły się artykuły omawiające jego biografię i twórczość, bo Kuchta jest rolnikiem i poetą, koło którego nie można przejść obojętnie. Czytamy w artykule Elżbiety Rosiak.
1: Rzecz ciekawa, autorka skupiła się jakby na takim opisie, kim właściwie Władysław Kuchta jest. No i tutaj przede wszystkim podkreślenie, że w zasadzie cały czas był aktywnym rolnikiem. Zresztą artykuł ukazał się też nieprzypadkowo, bo z okazji 60 lat życia i 40 lat pracy twórczej. I rzeczywiście życie Władysława Kuchty wypełniała praca w miejscowości Młodytyn, z której pochodził i w której posiadał gospodarstwo. No i oczywiście przy pracy zajmował się jeszcze dodatkową aktywnością. Był zresztą bardzo też aktywny społecznie. Działał w wielu organizacjach, gdzie należał do grupy poetyckiej Pryzmaty, działał w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Chełmskiej. Więc wiele różnorodnych organizacji, trzeba przyznać. Ale oczywiście ten najważniejszy wątek, który autorka starała się pokazać, to jego twórczość poetycka. Potraktowała oczywiście zagadnienie profesjonalnie, czyli starała się scharakteryzować tą poezję, wskazać jej na najbardziej istotne elementy. I tutaj przede wszystkim zwróciła uwagę, że te wiersze są niezwykle takie trafiające w ucho. No, podobnie było w przypadku Pauliny Hołyszczowej. Rzeczywiście te rymowane najczęściej wiersze miały takie tempo, taki jakby dźwięk, który wpadał w ucho i to też był taki element charakterystyczny. No i oczywiście problematyka jak najbardziej chłopska, czyli natura, praca na ziemi, takie wątki się tutaj najczęściej pojawiały, najbardziej były brane pod uwagę przez autora, no i rzeczywiście tym zapisał się w swojej aktywności. Trzeba przyznać, że zajmował się jeszcze w innym wymiarze twórczością literacką, bo oczywiście interesował się też zwyczajami ludowymi, zbierał też informacje historyczne o swojej miejscowości, a więc trzeba przyznać, że to pisarstwo było bardzo różnorodne. No warto dodać, że przez wiele kolejnych lat, aż do swojej śmierci, w roku 1993 Władysław Kuchta był bardzo aktywny i niewątpliwie obok właśnie Pauliny Hołyszczowej jest chyba najbardziej znanym poetą. Zresztą jego twórczość została spopularyzowana, bo już i za życia oczywiście ukazywały się tomiki. Również później takie zbiorowe pisma, gdzie z jednej strony zestawienie wierszy przez niego napisanych, ale również i dzienniki i inne sfery aktywności pisarskiej też zostały tam umieszczone. No oczywiście wszystkie osoby zainteresowane twórczością Władysława Kuchty mogą do tego materiału sięgnąć. Pod koniec lat 60., 70., właśnie na początku 70. był osobą niezwykle popularną, no i chyba właśnie ten artykuł w Kurierze Lubelskim można też potraktować jako taką popularyzację działalności tego zasłużonego poety ludowego.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Iwo Max Thorn w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Zbliżamy się do godziny 13, dokładnie za 5 minut. Wtedy będą wiadomości, a tam nowe informacje w sprawie przerwanego lotu z Dubaju do Tel Awiwu. Jeżeli już słyszeliście o tym, to tam w kokpicie u pilotów była bójka jakaś. Panowie tam się szarpali. Wiadomo już coś więcej na ten temat, także jeżeli Was to interesuje, zostańcie, posłuchajcie. Jeżeli Was to nie interesuje, to i tak zostańcie, bo wiecie, radio jak gra w tle, wszystko się zgadza. Teraz Ed Sheeran i Azizam, czyli wracamy do lata.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
10: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
11: Zamiast opieki znęcanie się będzie sądowy finał sprawy rodziców zastępczych ze Zgierza. Potem nowe informacje o przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu i ważny wieczór dla fanów nieba i gwiazd. Marcin Krzemiński. Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
12: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
11: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. W rękach policji 46-latek podejrzewane o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Są nowe informacje w sprawie incydentu w samolocie linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, a ostatecznie przekierowanego do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę, podała jedna z izraelskich telewizji, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz. Miał on powiedzieć stacji, że to cytat, uniknięto wielkiej katastrofy i że pilot, który najprawdopodobniej chciał przejąć sterowanie, jest przesłuchiwany. Mężczyzna to według izraelskiego portalu Walla Omańczyk. Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. Deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN, bo planu B nie ma.
2: Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione.
13: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
2: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
11: Mówi minister energii w rozmowie z Grzegorzem Kozłem. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad. Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
14: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7 w porywach do 9.
11: Obserwacje najlepiej zacząć od około 19.30. Zdecydowanie ułatwi ją też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
15: Flash. Skrót lokalnych informacji.
16: Skrzynia z napisami w cyrylicy postawiła dziś w nocy służby na nogi. W Chojnie Nowym II pirotechnicy sprawdzili znalezisko. Skrzynia, jak się okazało, nie stanowiła zagrożenia, ale jak podkreślają przedstawiciele służb, każde takie zgłoszenie musi być zweryfikowane. Kolejny krok w stronę budowy mieszkań w Rońsku Kolonii. Wspólnicy SIM Lubelskie zgodzili się na nabycie od Krasnego Stawu blisko 3,5 hektara gruntów. Miasto wniesie działki do spółki w zamian za udziały. Kandydaci na strażaków ratowników OSP w gminie Wojsławice otrzymają wyższy ekwiwalent za szkolenie podstawowe. Uchwałę jednogłośnie przyjęli gminni radni. Korzenie. Najnowszy spektakl Teatru Ziemi Chełmskiej już w najbliższą sobotę. Przedstawienie połączy wiele form artystycznych z historią inspirowaną chełmskimi legendami autorstwa Longina Jana Okonia. Na pełne wydanie lokalnych wiadomości zapraszamy o 13.30.
15: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 20.

0: 28.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
2: W pogodzie stabilnie. W tym momencie mamy około 19 stopni. Jest słonecznie i pięknie. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1034 hektopaskale, więc biometr korzystny. Wiatr około 15 km na godzinę, tak patrzę przez okno, więc jest bardzo, bardzo mały i taki lekki. No i co? Taka piękna aura do końca dnia się utrzyma.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
2: Lien Marlin, sitting down here, dosłownie ja tu siedzę i mnie nie widzicie, ale mnie słyszycie. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie po godzinie 13.06 dokładnie. Tak jest. Ostatnio mówiłam Wam, że powiem Wam, gdzie byłam. No gdzie byłam? Chorubsko, straszne mnie wzięło, ajajaj.

0: reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
7: Bonton.

W Radiu Bon Ton w rytmie dnia, oczywiście na zegarach 13.21. Mamy środę, a tutaj powiem wam, nie wiem czy wiecie, no na pewno wiecie, na pewno byliście. W niedzielę mieliśmy Światowy Dzień Zwierząt w Parku Miejskim u nas właśnie w Chełmie. Jak wiedzicie, na radiobonton.pl w zakładkę Galeria Zdjęć, to tam będziecie mieć, że tak powiem, naocznie będziecie widzieć, jakie piękne psy tam były do adopcji również. Zerknijcie, przemyślcie sprawę, może jako wolontariusz dołączycie do ekipy schroniska. Warto, bo taki psiak to Alphaville Big in Japan.

0: Reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
3: Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Dzisiaj w nocy w Chojnie Nowym II miała miejsce niecodzienna akcja. Przy jednej z dróg zauważono podejrzaną skrzynię, na której widniały napisy w cyrylicy. Znalezisko wywołało niepokój. Zgłaszający obawiał się, że wewnątrz może znajdować się jakiś niebezpieczny ładunek, więc zaalarmował służby. Do akcji zadysponowano strażaków oraz specjalistyczną grupę policyjnych pirotechników. Teren wokół znaleziska został odpowiednio zabezpieczony, a służby przystąpiły do weryfikacji pozostawionego pakunku. W dobie obecnej sytuacji geopolitycznej każda tego typu informacja błyskawicznie stawia odpowiednie formacje w stan gotowości. Po dokładnym zbadaniu skrzyni przez ekspertów od materiałów wybuchowych czarny scenariusz został wykluczony. Odkrycie okazało się całkowicie niegroźne. Jak ustalili pracujący na miejscu mundurowi, porzucona skrzynka była wypełniona kruszywem budowlanym i w żaden sposób nie zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców. Jak nas poinformowała nadkomisarz Ewa Czysz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, każde tego typu zgłoszenie musi być jednak sprawdzone. W Krasnymstawie zrobiono kolejny krok w kierunku inwestycji mieszkaniowej w ramach SIM Lubelskie. W Krasnostawskim Domu Kultury odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki. Jedną z najważniejszych decyzji było wyrażenie zgody na nabycie przez SIM Lubelskie miejskich nieruchomości w Rońsku Kolonii. Chodzi o działki o łącznej powierzchni blisko 3,5 hektara. Miasto Krasnystaw wniesie je do spółki w formie aportu, czyli jako wkład na pokrycie udziałów w jej kapitale zakładowym. Podczas zgromadzenia przyjęto również nowych wspólników. Do SIM Lubelskie dołączyły miasto Zamość oraz gmina Czemierniki. Obradom przewodniczył burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła. Jak przekazał, miasto jest na etapie kolejnych formalności związanych z przygotowaniem inwestycji. Burmistrz poinformował również, że pozwolenie na budowę ma być na ostatnim etapie procedury, a spółka ma następnie ubiegać się o środki potrzebne do przejścia do fazy realizacji. Na tym etapie najważniejsza jest więc decyzja dotycząca gruntów. Miasto przekazuje teren do SIM Lubelskie, a spółka ma przygotować inwestycję mieszkaniową na działkach w Rońsku Kolonii.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Rada Gminy Wojsłowice przyjęła nową uchwałę regulującą wysokość ekwiwalentu dla druhów ochotniczych straży pożarnych, zastępując dotychczasowe przepisy z września 2024 roku. Najważniejsza zmiana dotyczy osób przygotowujących się do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Dotychczas kandydat na strażaka ratownika OSP otrzymywał 12 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia podstawowego. Po wejściu w życie nowych przepisów stawka ta wzrośnie do 17 zł za godzinę. Oznacza to zrównanie wynagrodzenia kandydatów ze stawką obowiązującą za udział w regularnych szkoleniach pożarniczych. Pozostałe podstawowe stawki ekwiwalentu pozostają na dotychczasowym poziomie. Podczas głosowania radni okazali pełną jednomyślność. Uchwałę poparło wszystkich 15 obecnych członków rady. Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wypłata ekwiwalentu będzie realizowana na podstawie potwierdzenia uczestnictwa wydanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Chełmskie legendy w teatralnej odsłonie Tuż-Tuż. W najbliższą sobotę Teatr Ziemi Chełmskiej zaprezentuje swój najnowszy spektakl Korzenie. Przedstawienie łączy w różne formy artystyczne, a jego historia opiera się na motywach legend autorstwa Longina, Jana Okonia. O tym, co złożyło się na tę sceniczną opowieść, mówi Barbara Szarwiło z teatru.
4: Scenariusz napisał Marcin Wąsowski, który współpracował z nami przy produkcji Głupców z Chełma. Będzie na pewno to duże widowisko z muzyką, z piosenkami, z tańcami. Piosenki do spektaklu napisał Bartek Kazimierczak, muzykę zaaranżował Mikołaj Kołodziejczyk, czyli jest to bardzo, bardzo autorski i nasz chełmski spektakl.
3: O kulisach pracy nad spektaklem można posłuchać na radiobonton.pl. Spotkanie z twórcami sztuki znajdziecie w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Bonton Radio.

Kaja i Za późno, ależ ten utwór normalnie, wiecie co, gęsia skórka od zawsze jest przepiękny, przecudowny, chociaż Kaję tak lubię i nie lubię, powiedzmy. Teddy Swims, Lose Control, za chwileczkę, to jest właśnie to, co jest dobre. No i wracam do Was z Planetą w 5 minut i powiem tylko Wam tak, że kawka zaraz, szybko, 3 minuty, zrobi się, nie ma sprawy. No i zbliża się Światowy Dzień Ptaków i takich różnych rzeczy, więc zostańcie i posłuchajcie, a co tam Wam...

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Kruk czy wrona? Kiedy widzimy dużego czarnego ptaka siedzącego na drzewie, bardzo często mówimy: o, wrona. Tylko że to wcale nie musi być wrona. Może być kruk, albo gawron, albo kawka. A jeśli ptak jest czarno-biały, to już na pewno nie wrona, bo wtedy mamy srokę. A dzisiaj zaczynamy mały kurs rozpoznawania jednej z najbardziej pomijanych rodzin ptaków – krukowatych. Na początek dwa gatunki, które najłatwiej pomylić – kruk i wrona siwa. Kruk jest ogromny. To największy z naszych krukowatych. Ma całkowicie czarne upierzenie, potężny dziób i charakterystyczny klinowaty ogon. Wrona siwa jest wyraźnie mniejsza. I tutaj mamy najlepszą podpowiedź. Szary tułów. Głowa, skrzydła, ogon i gardło są czarne, a reszta ciała jest szara. Czyli jeśli widzicie dużego, całkowicie czarnego ptaka, nie krzyczymy od razu wrona, bo może właśnie patrzymy na kruka. Jest jeszcze jeden szczegół – dziób. Kruk ma naprawdę potężny dziób i kiedy przyjrzymy się mu z bliska, trudno go pomylić z mniejszą wroną. Kruk jest też bardzo charakterystyczny w locie. Ma długi ogon zakończony klinem. Wrona ma ogon bardziej zaokrąglony, czyli mamy prosty zestaw. Kruk – ogromny, cały czarny, potężny dziób, klinowaty ogon. Wrona siwa, mniejsza, szaro-czarna, bez klinowatego ogona. I już. Ale krukowate są ciekawe nie tylko dlatego, że trudno je rozpoznać. To jedne z najbardziej poznawczo zaawansowanych ptaków. Potrafią rozwiązywać problemy, zapamiętywać miejsca i wykorzystywać doświadczenie. A kruki potrafią również uczyć się od siebie. Czyli kiedy patrzymy na czarnego ptaka siedzącego na drzewie, być może patrzymy na zwierzę, które znacznie więcej obserwuje, niż nam się wydaje. I możemy zrobić mały test podczas spaceru. Następnym razem, kiedy zobaczymy czarnego ptaka nad hełmem, nie próbujmy od razu zgadywać jego nazwy. Najpierw odpowiedzmy sobie na trzy pytania. Czy jest naprawdę duży, czy jest całkowicie czarny, jaki ma ogon? Jeżeli odpowiedzi brzmią: duży, cały czarny, ogon klinowaty, mamy kruka. Jeżeli ptak ma szare ciało i czarną głowę, to wrona siwa. I właśnie od tego zaczynamy naszą małą krukowatą detektywistykę, bo okazuje się, że powiedzenie "to tylko jakaś wrona" może być wyjątkowo dużym uproszczeniem. Jutro weźmiemy na warsztat dwa kolejne gatunki. Jeden ma gołą, jasną skórę u nasady dzioba, drugi ma charakterystyczne i jasne oczy. I oba doskonale radzą sobie w mieście. Gawron kontra kawka. Kawka właśnie, pyszna, z mlekiem najlepiej. Do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Urszula i niebo dla ciebie, a ja dla ciebie, dla was i dla ciebie, dla pani i dla pana mam wiadomości, które już za 6 minut dokładnie będzie, słuchajcie, o bardzo fajnej sprawie. O tym, że dzieciaki znowu chętniej ze sobą rozmawiają w szkołach. A dlaczego? No bo zostały zakazane telefony komórkowe używanie. Wiecie, zamiast rozmawiać ze sobą siedziały dzieciaki i wpatrzone w telefony na korytarzach. Idzie chyba dobre.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Hełm Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
5: Mamy 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja i jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
7: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
8: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, a druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
7: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności i przeciętnie są niższe niż rok temu.
6: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
9: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży twarzy w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
6: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przemysław Pozowski.
10: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fren z francuską Elsą Jacquemot, a w kolejne dni na korty wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz.
6: W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem.
11: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
5: No i taki początek jesieni, to ja rozumiem. Na termometrach mamy 19 stopni, jest pięknie i słonecznie i cieplutko. Ciśnienie atmosferyczne wysokie, 1033 hektopaskale, więc biometr korzystny, jakość powietrza dobra, wszystko się zgadza.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ociepleń Termoorganika.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
13: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: No i mamy już 14.04, czyli co, środa. Możemy już otwierać powoli weekend taki mały? No może. To powoli. Do wszystkiego dojdziemy. Susan Vega, Luka, ja jestem Kinga Miszczek, Radio Bonton. W rytmie dnia witam Was serdecznie. Jak zwykle do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl. O właśnie, dzisiaj środa, będzie zapraszajka.

0: Daj mnie.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
4: Jak zadbać o komfort i jednocześnie ograniczać zużycie energii? W Szkole Podstawowej nr 4, pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz Przedszkolu Miejskim nr 6 realizowany jest projekt poprawy efektywności energetycznej. Jego realizacja to krok w stronę energooszczędnych placówek oświatowych i większej troski o środowisko. Ty też możesz zrobić coś dobrego. Wyłączaj światło, gdy nie jest potrzebne. Ograniczaj zużycie energii i dbaj o środowisko każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Rehab Waterfall w Radiu Montuon. Oczywiście w rytmie dnia na zegarach 14:19. No to co? Mamy środę i teraz, żeby tradycji stało się zadość, zapraszam Was na stronę radiobonton.pl. Tak, już. Jak tam będziecie, to po prawej stronie strony jest taki zielony pipsztyk, tutaj posłuchacie nas online, ale jak wejdziecie właśnie w połowę tej strony, to macie odnośnik do naszego Facebooka. Wchodzicie, lajkujecie, oglądacie, tak, oglądacie, czytacie, dalej udostępniacie, jesteście w miarę na bieżąco i właśnie o to chodzi, żeby później nie było, a co to było, po co, na co, dlaczego, my staramy się zawsze odpowiadać.

0: reklama.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
2: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
5: Zapraszam, Marcin Petruk. W najbliższy weekend po raz 8 tej jesieni o punkty powalczą zespoły chełmskiej klasy okręgowej. W poprzedniej kolejce na miejscu lidera utrzymała się Ekuróżanka mimo pierwszej przegranej w sezonie z ZGKS-em Brat Cukrownik Sienica Nadolna. Druga lokata należy do Granicy Drochusk, która z kolei zgarnęła komplet punktów po wygranej 4-3 nad Kłosem gmina Chełm. Wspomina trener Jacek Ziarkowski.
6: Nie było to dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Od początku mieliśmy problemy, źle weszliśmy w to spotkanie. Praktycznie od początku do końca goniliśmy wynik, no ale summa summarum szczęście uśmiechnęło się do nas i okazało się, że zdobyliśmy komplet punktów. Mimo tego, iż cały czas było pod górkę, zespół dążył do tego, żeby wyrównać i w konsekwencji nawet zdobyć tą zwycięską bramkę, ale nie było to dobre spotkanie. Zespół Kłosa na pewno postawił nam wysoko poprzeczkę i też aż się dziwię, że ten zespół jest tak nisko.
5: Z drugiej lokaty na 6 spadły po ostatniej dotychczasowej jesiennej kolejce rezerwy chełmianki. Skład szkolony przez Pawła Fornala mierzył się u siebie z Ruchem Izbica i przegrał 1-2.
7: Mecz przegrywamy tak naprawdę na własne życzenie, bo dobrze zaczęliśmy spotkanie, zdobyliśmy bramkę po rzucie karnym i tak naprawdę mieliśmy przewagę w tym spotkaniu. Jednak nie potrafiliśmy hamować swoich gdzieś tam emocji. Jeden z naszych zawodników zdobywa czerwoną kartkę. Musimy sobie radzić w 10 i to na pewno nie było pomocne. Mimo to pierwsza połowa toczy się pod nasze dyktando, to my mieliśmy przewagę i to na pewno na plus. Druga połowa, 4 zmiany i to tempo siadło. Przeciwnik też wyszedł wyżej i nie potrafiliśmy wyjść z własnej połowy.
5: Po 7 kolejkach okręgowe podium zamyka ogniwo Wierzbica. Po inauguracji sezonu są już wychowankowie klubu karate Kyokushinkanku w Chełmie, a sięgnęli oni po medale nie tylko na rodzimych matach. Dorobek trofeów powiększyli dzięki udanemu startowi w 3 otwartych mistrzostwach Podkarpacia, których gospodarzem był Jarosław, mówi sensei Krzysztof Kozioł.
8: Masterka Marta Śliwińska, która w kategorii plus 35 lat do 65 kg zajęła pierwsze miejsce. Młodziczka Basia Śliwińska, która w kategorii do 55 kg 12-13 lat również zajęła pierwsze miejsce oraz była to juniorka Estera Szopa, która w kategorii do 65 kg 16-17 lat zajęła drugie miejsce.
5: 3 zawodniczki chełmskiego kanku świetnie zaprezentowały się natomiast w fińskim Turku, gdzie odbył się międzynarodowy turniej Nordic Cup. Raz jeszcze Krzysztof Kozioł.
8: Paweł Podgórski w kategorii 8-9 lat plus 35 kg zajął pierwsze miejsce. Jego tato Andrzej Podgórski w kategorii mężczyzn plus 35 lat do 85 kg również zajął pierwsze miejsce. Na drugim stopniu podium uplasowała się Lena Kulbicka, która w kategorii dziewcząt 14-15 lat do 60 kg zajęła drugie miejsce oraz Szymon Woźniak, który w kategorii chłopców 10-11 lat plus 50 kg zajął również drugie miejsce. Na trzecim, najniższym stopniu podium uplasował się Jakub Kulbicki.
5: Rywalizacja w Finlandii zgromadziła karateków z Europy, Azji i Ameryki Północnej.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Tak, emocje były mocne. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, to mogliśmy powiedzieć, słuchajcie, w ostatnią sobotę, 26 września, ponieważ nasza reprezentacja piłka siatkowa zdobyliśmy, co? Mistrzostwo Europy. Brawo, brawo, panowie. To już drugi raz z rzędu. My to w siatę jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze i to się chwali. No właśnie, a propos siatkówki, nasza drużyna jakoś teraz w październiku już coś tam gra. Już się cieszycie, już się szykujecie, karnety kupione? Już tak, nie? Bilety? No właśnie, to nasza sala taka mała trochę mogłaby pomieścić więcej osób, no ale cóż, mamy co mamy, trzeba się tym cieszyć. Panowie prawdopodobnie też już nie mogą się doczekać, tak samo kibice. Widziałam na Facebooku, że strefa kibica, tak zwani, no naprawdę, tacy wiecie, kibice, klub kibica już czyści te wszystkie banery, także szykujemy się, topik, Becky G, sorry pap.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Badacze z Instytutu Ekspertyz Sądowych zaapelowali w ostatnim czasie do rządzących, że zerowy limit alkoholu dla początkujących kierowców powinien zostać, uwaga, minimalnie podniesiony. Brzmi kontrowersyjnie, ale ich argumenty wydają się mieć poniekąd rację bytu. Wskazują bowiem, że są produkty spożywcze, jak chociażby cukierki czy makowiec, ale też leki na gardło czy krople żołądkowe, czyli produkty zawierające procenty lub inne substancje, ale na poziomie nie wpływającym na percepcję. Co na to rząd? Odpowiedzi póki co nie ma, więc ciężko stwierdzić, czy takie zliberalizowanie niedawno zaostrzonego prawa w ogóle będzie miało szansę realizacji. Szczególnie kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że Polska ma jedno z najostrzejszych przepisów pod kątem limitu promili, a i tak jest w ogonie statystyk zagrożeń powodowanych przez nietrzeźwych kierowców.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama. Bonto.

Alvaro Soler i Monika Lewczuk Libre w Radiu Bonton w rytmie dnia, tuż przed godziną 15. Tak jest, słuchajcie, to już godzina 15, czyli śmiało mogę powiedzieć, że mały weekend zaczynamy. Za chwileczkę Jungle Somebody Somewhere, no i oczywiście wiadomości, a tam będzie o podejrzanym pakunku w Białymstoku, bo saperzy pracują, coś tam robią, ciekawie bawią się w Białymstoku. Będzie też o tym, co dzieje się pod Pałacem Prezydenckim i będzie też piła. Pamiętacie coś takiego? Piła w Spale, spała w Pile, ależ ten język polski jest przecudowny. Trzeba dbać o niego jak najbardziej.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama.
7: Mamy 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat. Marcin Krzamiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
9: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
10: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
9: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
8: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać. Albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
11: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
8: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
12: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
13: To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące.
12: To
11: jest kosmos.
8: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuraturę ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum X dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
12: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
8: Zwłoki samotnie mieszkającej 73-latki znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum 2 noclegów. Pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.
13: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: 60-letnia pasażerka zginęła w wypadku na Krajowej 12 w Kamionce w gminie Siedliszcze. Dzisiaj w nocy samochód uderzył tam w przydrożne drzewo. Przyczyny i okoliczności tragedii ustalają chełmscy policjanci. Planowana droga dojazdowa do stadionu miejskiego w Chełmie od ulicy Jedność nie naruszy pobliskich ogródków działkowych. Jak zapewnił wiceprezydent Radosław Wnuk, miasto wyklucza zajęcie tego terenu, jednak inwestycja jest na razie na etapie wstępnych planów, bez ustalonego przebiegu i terminu. Gmina Goszków planuje kupić w tym roku 4 działki ze stawami w Wielobyczu, by w kolejnych latach utworzyć tam ponad 5-hektarowy zbiornik wodny z naturalnym ogrodem. Radni jednomyślnie poparli ten zakup. Realizacja inwestycji zależy od pozyskania zewnętrznego dofinansowania.
14: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: No to patrzymy, co tam w pogodzie. W tym momencie jesteśmy w najcieplejszym momencie dzisiejszego dnia. Na termometrach 20 stopni, więc jest przyjemnie. Przyjaśnienia i zachmurzenia umiarkowane, ale patrzę na niebo i nie widzę chmur, więc może gdzieś tam przyjdą niedługo. Ciśnienie atmosferyczne 1033 hektopaskale, co nadal przekłada się na korzystny biometr.
14: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
15: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Ja tu w radiu zamknięta, wy tak pięknie spacerujecie. Dobrze, dobrze, witamina D się przyda każdemu. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam was po godzinie 15. Jesteśmy razem jeszcze 2 godziny do 17. 104,9 FM oraz radiobonton.pl.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Oskar Cymes bez końca lubi, bez końca. No ja też bez końca lubię Wam przypominać o tym, żeby odwiedzać nasze strony radiobonton.pl oraz supertydzień.pl. No właśnie, przechodzimy teraz na supertydzień.pl. Zakładka nie przegap, no właśnie, bo zbliża się weekend, już w sumie można go otwierać, ale tam możecie znaleźć dużo fajnych rzeczy, które mogą Was zainteresować. Są imprezy mniejsze, większe, cichsze, głośniejsze, do wyboru, do koloru. Jeżeli nie chcecie gdzieś jechać na jakieś takie imprezy szalone, no to możecie posiedzieć, po prostu poprzeglądać te strony i coś może dla siebie też znajdziecie.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
2: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości, jest 15.30. Tragiczny wypadek na Krajowej 12 w Kamionce w gminie Siedliszcze. Nie żyje 60-letnia pasażerka samochodu, który uderzył w przydrożne drzewo. Do zdarzenia doszło dziś w nocy.
3: Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 58-latek kierujący Hondą na prostym odcinku drogi, jadąc w kierunku Chełma, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na drugą stronę jezdni, a następnie na pobocze, gdzie uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniosła jadąca wraz z nim 60-letnia pasażerka. Kierujący z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin trwały czynności procesowe z udziałem prokuratora, którego decyzją ciało kobiety zostało zabezpieczone do dalszych badań.
2: Mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Przyczyny i okoliczności tragedii ustalają chełmscy policjanci. Planowana droga dojazdowa do Stadionu Miejskiego w Chełmie od strony ulicy Jedność nie będzie ingerowała w znajdujące się w tym rejonie ogródki działkowe. Taką deklaracją złożyły władze miasta podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta Chełm. O przyszłe połączenie drogowe ze stadionem pytał radny Sebastian Bielecki. Jak wyjaśniał, sprawą interesują się mieszkańcy, którzy chcą wiedzieć, czy wytyczenie nowej drogi może wymagać zajęcia części terenu pobliskich ogródków działkowych. Odpowiadający na pytania zastępca prezydenta Radosław Wnuk jednoznacznie wykluczył taki scenariusz. Zapewnił, że przy planowaniu drogi nie jest przewidywana ingerencja w ogródki. Nowe połączenie ma zapewnić dojazd do stadionu od strony ulicy Jedność. Przedsięwzięcie znajduje się jednak dopiero na etapie planów. Podczas posiedzenia członków komisji nie przedstawiono szczegółowego przebiegu drogi ani terminu jej realizacji. Na obecnym etapie wiadomo więc, że miasto bierze pod uwagę stworzenie nowego dojazdu do stadionu, ale jego wytyczenie ma odbyć się bez zajmowania terenu sąsiadujących ogródków działkowych.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: Gmina Gorzków chce kupić działki w Wielobyczu stanowiące stawy i w przyszłości stworzyć tam duży zbiornik wodny. Chodzi o 4 działki, z których największa ma około 6 hektarów. Jak wyjaśniał podczas sesji wójt Piotr Cichosz, gmina złożyła już wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy europejskich. Trwa przygotowywanie wymagań.

0: Dokumentacji, m.in. projektu kosztorysu oraz niezbędnych decyzji i pozwoleń. Plan zakłada, że na największej działce istniejące obecnie sadzawki zostaną zlikwidowane, a w ich miejscu powstanie jeden duży zbiornik o powierzchni większej niż 5 hektarów. Na pozostałych działkach planowana jest m.in. deszczownia oraz naturalny ogród z drzewami i krzewami, które mają pomagać w zatrzymywaniu wilgoci. Wójt podkreślał, że na razie to koncepcja, a realizacja zależy m.in. od uzyskania dofinansowania. Jeśli gmina je otrzyma, inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w najbliższych latach. Zakup nieruchomości ma być przeprowadzony jeszcze w tym roku. Władze gminy wskazują również, że działki bezpośrednio sąsiadują z już istniejącymi gminnymi stawami, a ich przejęcie ma ułatwić gospodarowanie wodą oraz uporządkować kwestie związane z granicą nieruchomości i dostępem do zbiorników. Radni zgodzili się na zakup nieruchomości. Wczoraj w Rożdżałowie strażak musiał zjechać na głębokość 20 metrów, by uratować uwięzionego kota. Zwierzę wpadło do niezabezpieczonej, wyschniętej studni i nie miało szans na ucieczkę. Jeden ze strażaków musiał opuścić się na lince na głębokość około 20 metrów, by dotrzeć na samo dno. Inaczej prawdopodobnie kot by nie przeżył. Warunki w takich miejscach są dla zwierzaków niebezpieczne, mają mało tlenu, przez co szybko stają się osowiałe i ospałe. Tracą siły, co drastycznie zmniejsza ich szanse na przetrwanie. Na szczęście ratownicy bezpiecznie wyciągnęli kota na powierzchnię. Okazuje się, że tego typu zgłoszeń jest ostatnio sporo. Strażacy przypominają, że są to interwencje, których można by było z łatwością uniknąć, gdyby właściciele posesji dbali o infrastrukturę na swoim terenie. Ratownicy stanowczo apelują o sprawdzanie i zabezpieczanie starych, suchych studni. Wystarczy solidna pokrywa, by zapobiec takim zdarzeniom i ograniczyć liczbę niepotrzebnych wezwań.
1: Bonton Radio.

Dua Lipa, Don't Start Now w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 15:37, więc mniej więcej za 4 godziny będzie już można zacząć obserwować księżyc, który będzie na zaraz koło Plejad się ustawi. No i tak, patrzę na pogodę, ma być pięknie, ładnie i bezchmurnie, więc do obserwacji jak najbardziej się nada. Było w wiadomościach, że przez lornetkę można oglądać to zjawisko, więc jeżeli macie gdzieś w domu, to poszukajcie, bo może się przyda, jak nie,

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Nieco ponad kwadrans przed 16 oznacza, że w Chełmie więcej samochodów mamy wzdłuż wiaduktu, rampy Brzeskiej, Lubelskiej i wokół Ronda Dmowskiego. To w sumie już klasyka popołudniowych korków, więc raczej nikt nie powinien być tym faktem zaskoczony. Co do newralgicznych skrzyżowań, to nauczeni również własnym redakcyjnym doświadczeniem, zalecamy większą czujność u zbiegu Reformackiej i Podwalnej, jak też Reformackiej ze Strażacką. W tych miejscach część kierowców ma jakby tendencję do metody zdążą mimo braku pierwszeństwa, a kolizja to nic miłego, zwłaszcza po dniówce w pracy.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jasmine Archer i Sleeping Satellite w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie dnia. Za chwileczkę Andrea Bocelli, David Guetta i J. Megan, The Stallion, DNA. Jest to echo minionego mundialu, na którym nawet nie byliśmy, no ale dobra, nie czepiam się, za to jesteśmy znowu mistrzami Europy w piłce siatkowej. Tak jest, właśnie o to chodzi. 15.55 na zegarach, za chwileczkę wiadomości, a tam, no właśnie, dlaczego u nas czegoś takiego nie ma? Słuchajcie. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu będzie bezpłatny. 1 października to koniec letniego sezonu, opłata wróci 30 kwietnia. Ach, to super musi tam wyglądać, wiecie, tak wysoko, nad poziomem morza, patrzeć, oglądać przy tak pięknej pogodzie. Może u nas coś takiego by zrobić, halo?

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Reklama. Mamy 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bon Ton.
10: Wiceminister z listem żelaznym, jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu. Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
11: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
10: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić się do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić się do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ichora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany ze względu na stan zdrowia. areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
12: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
10: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzeć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
13: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
14: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: W pogodzie stabilnie, na termometrach 19 stopni jest słonecznie, ciśnienie atmosferyczne wciąż wysokie, 1033 hektopaskale, co przekłada się na biometr korzystny, oczywiście jakość powietrza dobra.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
13: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
14: Z prawdziwą panią z Anglii.
15: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
16: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: No witajcie na falach Radia Bonton, Kinga Miszczyk z tej strony. Dzisiaj dzień chłopaka, więc szybko dla was Doda, Cleo i Margaret.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kaigo, Take Me Back, Radio Bonton w rytmie dnia, oczywiście na zegarach 16:18, za chwileczkę Disciples on my mind, później Shakira, Miles Smith i 16:30 to czas dla Marcina, Petruka i sportu. Tak sobie właśnie pomyślałam, że taka jesień, która teraz się zaczyna, która już trwa w sumie już tydzień, no proszę, taka piękna, słoneczna, taka polska złota, chyba to jest to, na co czekaliśmy. Wejdziemy w ten okres pochmurny jakoś tak z uśmiechem na twarzy, ale nie mogę się doczekać tych chmur, tego deszczu, tej mgły, ależ cudownie.

0: Reklama.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Radzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Tak, możecie to skądś kojarzyć. Ring My Bell, czyli kotlet odgrzewany. Jest godzina 16.32, więc jak najbardziej do jedzenia obiadowa, jak oczywiście najbardziej. The Calling za chwileczkę, Wherever You Will Go. Później Witamina FM z Jankiem Zielińskim, który serdecznie zaprasza. Wiecie, czasami jest taki moment, że to nazywa się złośliwość rzeczy martwych, prawda? Jak się zepsuje, to psuje się cały czas. Jeżeli też tak macie, no to się nie martwcie. Każdy tak ma i tak chyba ten świat działa. Tak

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje przez cały miesiąc spotkania dla starszych mieszkańców naszego województwa w ramach Dni Seniora 2026. Dzisiaj o szczegółach. Janek Zieliński, zapraszam. Cel tegorocznej odsłony Dni Seniora, które ZUS organizuje po raz 10, przedstawia Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału zakładu.
3: Hasło tegorocznych Dni Seniora to senior mówi sprawdzam. Chcemy zwrócić uwagę na problem dezinformacji, z którą seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie i w innych źródłach. Niestety prowadzi ona często też do tego, że seniorzy padają ofiarami przestępstw. Podczas ogólnopolskich Dni Seniora w ZUS organizujemy więc szereg wydarzeń z udziałem ekspertów różnych instytucji, by uczestnicy otrzymali rzetelne informacje u źródła. Będziemy edukować o bezpieczeństwie zakupów, ochronie praw pacjenta i klienta instytucji finansowych, a także o świadczeniach. Dni Seniora odbywają się w październiku, także w województwie lubelskim. Harmonogram akcji jest na stronie zus.pl i będzie w kolejnych dniach uzupełniany o kolejne wydarzenia.
2: O ofiarach oszustw niestety sami często informujemy w radiu Bon Ton. Tego niestety jest niemało, dlatego warto zadbać o edukację. Tutaj szczególnie zwracam się do Was, drodzy seniorzy. Ostatnio zresztą doszło do dużego wycieku danych medycznych i nie tylko, o czym informowaliśmy w Witaminie FM i najpewniej poważne konsekwencje w związku z tym dopiero nas czekają. Dodatkowo żyjemy w erze AI, rozwijającego się w przeraźliwym tempie. Jedno wydarzenie odbędzie się zresztą już w najbliższy piątek w chełmskim oddziale ZUS. Na miejscu oprócz ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa obecni będą goście z Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Będą też obecni goście z sektora bankowego. Na miejscu odbędzie się też kiermasz plac plastycznych wykonanych przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej Zdrajowca Fabrycznego. To wszystko będzie się odbywać między 10 a 13 przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 8 w Chełmie. A to nie jedyne wydarzenie, które w najbliższym czasie będzie skierowane do seniorów w naszym mieście. Dlatego słuchajcie Radia Bon Ton, by niczego nie przegapić. Za dzisiaj Wam dziękuję. Życzę miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapii blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
8: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
9: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci twoją imprezę.
5: Reklama.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
10: Bo to nie...

Kacperczyk, Vito Bambino, Mam Talent, ależ to jest dobre, tak jest, taka energia jest nam potrzebna. Dermot Kennedy, za chwileczkę Power Over Me, a ja już chciałabym się z wami pożegnać. Słyszymy się w piątek, od oczywiście 12:00 będziemy witać weekend pierwszy październikowy, będzie ogień, słuchajcie. Tymczasem dziękuję bardzo, Kinga Miszczyk, słyszymy się, pa!

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
1: Reklama.
11: Bom Radio. Radio.

0: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
1: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
0: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno list Gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoctor.

0: Medic.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
0: Śledztwa są w toku. Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozowski.
2: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
3: Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo.
2: Po takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
4: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
2: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
0: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Chełmska policja prowadzi dziś akcję Bezpieczna hulajnoga, kontrolując trzeźwość, stan techniczny pojazdów oraz uprawnienia nieletnich. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy z PZU funkcjonariusze wręczają też najmłodszym kaski ochronne, dbając o edukację i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego podpisano umowy o wartości ponad 22 milionów złotych na podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego. Wsparcie trafi do szkół z wynikami poniżej średniej wojewódzkiej z języka angielskiego, w tym m.in. do kilku gmin z powiatu chełmskiego oraz do Krasnego Stawu. Ponad 9 tysięcy uczniów zyska dostęp do dodatkowych lekcji, sprzętu cyfrowego, wyjazdów edukacyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o wypadku, do którego doszło w Natalinie w gminie Kamień. Osobowe Volvo wypadło z drogi, dachowało i stanęło w płomieniach.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Noc pogodna na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich, silne zamglenia, na termometrach zaledwie 3 stopnie na Podhalu, 9 w centrum, 13 na północnym zachodzie, a na wybrzeżu nawet 14.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
10: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. W naszym muzycznym kalendarzu nadszedł czas na 30 września. Datę, która na zawsze zmieniła oblicze rocka, popu i muzyki alternatywnej. Zaczynamy od roku 1943. Właśnie wtedy na świat przyszła Marilyn McCoo, amerykańska wokalistka i aktorka, najbardziej znana jako główna wokalistka legendarnej grupy pop soul The Fifth Dimension. Przenosimy się do roku 1947. Tego dnia w Londynie urodził się Mark Bolan, brytyjski wokalista, autor tekstów i założyciel zespołu T-Rex. Uważany jest za pioniera i największą ikonę glam rocka. Teraz rok 1968. Właśnie wtedy ukazał się singiel Do It Again zespołu The Beach Boys. Piosenka, która była powrotem do surf rockowego brzmienia, stała się jednym z ostatnich wielkich hitów grupy w tamtej dekadzie. Następnie rok 1971. Właśnie tego dnia ukazał się w Stanach Zjednoczonych singiel Imagine Johna Lennona. Ten monumentalny utwór, będący hymnem pokoju i nadziei, jest dziś jednym z najczęściej odtwarzanych i najważniejszych utworów w historii muzyki. Kolejna ważna data to rok 1978. Tego dnia w Wielkiej Brytanii ukazał się singiel Sultans of Swing zespołu Dire Straits. Utwór ten z charakterystyczną, nienaganną grą na gitarze Marka Knopflera stał się ich pierwszym wielkim hitem i wizytówką grupy. Przenieśmy się do roku 1991. Właśnie wtedy ukazał się kultowy album Nevermind Nirvany. Płyta, której premiera przypadła na ten dzień, na zawsze zmieniła oblicze muzyki, wprowadzając grunge do mainstreamu i wypierając dominujące w tamtych czasach zespoły glam metalowe. I na koniec rok 1998. Właśnie wtedy w USA ukazał się singiel Baby One More Time Britney Spears. Ten utwór, który natychmiast stał się globalnym fenomenem, był początkiem kariery królowej popu i na nowo zdefiniował muzykę pop dla nastolatków. No to posłuchajmy tego ikonicznego hitu, który w jednej chwili stał się głosem całego pokolenia i zmienił oblicze popu, czyli Baby One More Time i Britney Spears.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do stu.
5: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: Bonto.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
6: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Jest 17.30, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych pod szczególnym nadzorem chełmskiej policji. Dzisiaj od rana w mieście i powiecie trwa akcja Bezpieczna Hulajnoga. Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierujący przestrzegają przepisów, ale też przypominają o odpowiedzialnym korzystaniu z tego środka transportu. Kontrole obejmują stan techniczny i wyposażenie hulajnóg oraz trzeźwość użytkowników, a w przypadku osób małoletnich policjanci sprawdzają również wymagane uprawnienia. Akcja ma także wymiar edukacyjny. Najmłodszym użytkownikom hulajnóg mundurowi rozdają kaski ochronne. To część ogólnopolskiej inicjatywy PZU i Policji, która ma zwiększać bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz kształtować dobre nawyki na drodze. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przyznano 40 umów o dofinansowanie na wzmocnienie językowych kompetencji uczniów. Wartość projektów wynosi ponad 22 miliony złotych. O przyznaniu unijnych dotacji decydowały wyniki egzaminu ósmoklasisty. O środki mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły podstawowe, w których średni wynik z języka angielskiego w roku szkolnym 24-25 był niższy od średniej dla województwa lubelskiego. Wśród beneficjentów znalazły się samorządy z powiatu chełmskiego i krasnostawskiego. Unijne wsparcie trafi do gmin Białopole, Żmudź, Wojsławice, Wierzbica, Dorochusk, a także do Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego w gminie Leśniowice oraz do miasta Krasnystaw. Łącznie w całym województwie wsparcie otrzyma 9237 uczniów. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na szeroki wachlarz działań edukacyjnych i zakup nowoczesnych technologii. Szkoły sfinansują dodatkowe lekcje z angielskiego, sprzęt cyfrowy, taki jak laptopy czy tablety oraz dostęp do interaktywnych aplikacji, gogli VR i robotów do nauki języków. Zorganizowane zostaną również wyjazdy edukacyjne, obozy językowe, wyjścia do teatru na spektakle anglojęzyczne czy szkolenia metodyczne dla nauczycieli.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Wczoraj w Natalinie samochód osobowy wypadł z drogi, najprawdopodobniej koziołkował, a następnie zaczął płonąć. Życie poszkodowanego kierowcy uratowali świadkowie zdarzenia, którzy w porę wyciągnęli go z wraku. Zgłoszenie o pożarze pojazdu w wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 10.30. Jak wynika ze wstępnych informacji, kierujący osobowym Volvo zjechał z jezdni do przydrożnego rowu. Auto dachowało, po czym stanęło w płomieniach. Sytuacja na miejscu była bardzo niebezpieczna. Mężczyzna najprawdopodobniej nie był w stanie o własnych siłach wydostać się z rozbitego wozu. Z pomocą ruszyli przypadkowi świadkowie zdarzenia. Natychmiast wyciągnęli poszkodowanego na zewnątrz i powiadomili służby ratunkowe. Gdyby nie ich błyskawiczna interwencja, wypadek mógłby zakończyć się tragicznie. Poszkodowany mężczyzna został ostatecznie zabezpieczony przez medyków i zabrany karetką do szpitala. Strażacy opanowali pożar, ale niestety ogień całkowicie strawił samochód. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. W gminie Gorzków odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Wszystko po tym, jak 7 września wygasł mandat radnego Kamila Stępnia z okręgu wyborczego nr 13. Radny zrzekł się mandatu, a wygaśnięcie mandatu stwierdził komisarz wyborczy w Chełmie. Wojewoda lubelski zarządził więc wybory uzupełniające. Mieszkańcy tego okręgu wybiorą jednego radnego. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 29 listopada. Do 5 października komitety wyborcze mogą zawiadomić komisarza wyborczego o swoim utworzeniu i zamiarze zgłaszania kandydatów. Z kolei listy kandydatów na radnych będzie można zgłaszać do 26 października. Kampania wyborcza zakończy się 27 listopada o północy. Dwa dni później mieszkańcy okręgu nr 13 oddadzą głosy.
0: Bon Ton Radio. O

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Kruk czy wrona? Kiedy widzimy dużego czarnego ptaka siedzącego na drzewie, bardzo często mówimy: o, wrona. Tylko że to wcale nie musi być wrona. Może być kruk, albo gawron, albo kawka. A jeśli ptak jest czarno-biały, to już na pewno nie wrona, bo wtedy mamy srokę. A dzisiaj zaczynamy mały kurs z rozpoznawania jednej z najbardziej pomijanych rodzin ptaków, krukowatych. Na początek dwa gatunki, które najłatwiej pomylić: kruk i wrona siwa. Kruk jest ogromny. To największy z naszych krukowatych. Ma całkowicie czarne opierzenie, potężny dziób i charakterystyczny klinowaty ogon. Wrona siwa jest wyraźnie mniejsza. I tutaj mamy najlepszą podpowiedź. Szary tułów. Głowa, skrzydła, ogon i gardło są czarne, a reszta ciała jest szara. Czyli jeśli widzicie dużego, całkowicie czarnego ptaka, nie krzyczymy od razu wrona, bo może właśnie patrzymy na kruka. Jest jeszcze jeden szczegół: dziób. Kruk ma naprawdę potężny dziób i kiedy przyjrzymy się mu z bliska, trudno go pomylić z mniejszą wroną. Kruk jest też bardzo charakterystyczny w locie. Ma długi ogon zakończony klinem. Wrona ma ogon bardziej zaokrąglony, czyli mamy prosty zestaw. Kruk ogromny, cały czarny, potężny dziób, klinowaty ogon. Wrona siwa, mniejsza, szaro-czarna, bez klinowatego ogona. I już. Ale krukowate są ciekawe nie tylko dlatego, że trudno je rozpoznać. To jedne z najbardziej poznawczo zaawansowanych ptaków. Potrafią rozwiązywać problemy, zapamiętywać miejsca i wykorzystywać doświadczenie. A kruki potrafią również uczyć się od siebie. Czyli kiedy patrzymy na czarnego ptaka siedzącego na drzewie, być może patrzymy na zwierzę, które znacznie więcej obserwuje, niż nam się wydaje. I możemy zrobić mały test podczas spaceru. Następnym razem, kiedy zobaczymy czarnego ptaka nad hełmem, nie próbujmy od razu zgadywać jego nazwy. Najpierw odpowiedzmy sobie na trzy pytania. Czy jest naprawdę duży, czy jest całkowicie czarny, jaki ma ogon? Jeżeli odpowiedzi brzmią: duży, cały czarny, ogon klinowaty, mamy kruka. Jeżeli ptak ma szare ciało i czarną głowę, to wrona siwa. I właśnie od tego zaczynamy naszą małą krukowatą detektywistykę, bo okazuje się, że powiedzenie "to tylko jakaś wrona" może być wyjątkowo dużym uproszczeniem. Jutro weźmiemy na warsztat dwa kolejne gatunki. Jeden ma gołą, jasną skórę u nasady dzioba, drugi ma charakterystyczne i jasne oczy. I oba doskonale radzą sobie w mieście. Gawron kontra kawka. Kawka właśnie, pyszna, z mlekiem najlepiej. Do usłyszenia jutro, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Hełm w Hełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Reklama.
5: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: otrzymaniu listu żelaznego Marcin Romanowski ma wrócić do Polski. Rosja nie użyje broni jądrowej w państwach nadbałtyckich, zapewnia sekretarz NATO. Minął rok systemu kaucyjnego. Do obiegu wraca dzięki niemu 60% opakowań. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra, mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy, nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył. Rutte zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
1: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane, małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
2: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki. Tego chcą obywatele.
1: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
0: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
0: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
4: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
0: Mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej przyjęła rekordową liczbę osób.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
7: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. Po takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
8: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
7: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
6: Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Chwanińska zaczną go od drugiej rundy, a zobaczymy w niej także Magdalenę Frenk, która pokonała dziś w Pekinie francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkowa. Z turnieju odpadła natomiast Katarzyna Kawa przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. W pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet jutro. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z tym cyklem wyścigowym. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce.
0: Przed nami kolejny ładny, przyjemny dzień. W większej części kraju słonecznie, niemal bezchmurnie. Najcieplej na południowym zachodzie Polski. Termometry pokażą tu nawet 24 albo i 25 stopni. Trochę chłodniej na północnym wschodzie, 17. Ciśnienie wysokie, a to sprzyja ładnej pogodzie.
5: Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W piątek w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej za sprawą kolejnego spotkania chełmskich podróżników będzie można przenieść się do Kanady. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 18. O szczegółach mówi Grzegorz Gorczyta z klubu Chełmskich Podróżników.
3: Tym razem będziemy gościć Marlenę Chłopicką, która przez 17 lat mieszkała w Kanadzie i opowie właśnie o tym kraju z perspektywy osoby, która naprawdę dobrze go poznała. Będzie to już 130. spotkanie Chełmskiego Klubu Podróżników, ale prezentacja o Kanadzie odbędzie się po raz pierwszy. W programie prezentacji czeka nas sporo niecodziennych historii. Między innymi odwiedzimy świątynię Mennonitów, spotkamy nepalskiego lamę oraz odbędziemy rozmowę z wilkami. Odbędzie się też konkurs na najlepsze przebranie w stylu indiańskim, a w takim kąciku literackim autorka przedstawi fragment swojej nowelki kryminalnej pod tytułem Zamarznięte jezioro.
2: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury. Dziękuję i do usłyszenia.
4: Dzień dobry Państwu. Jesień zawitała na nadburzańskie łąki i pola, a to oznacza, że w kalendarzu wiejskim nadszedł czas intensywnych prac i wyjątkowych dymnych zapachów. W dzisiejszym programie wracamy do tradycji, które kiedyś jednoczyły całe wsie, a dziś odżywają we wspomnieniach i na talerzach. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Justyna Torbicz z zespołu śpiewaczego Swańki z gminy Wyryki. Dzień dobry Pani Justyno.
5: Dzień dobry, witam Panią, Pani Wanda i witam wszystkich radiosłuchaczy.
4: Kiedy myślimy o jesieni na wsi, przed oczami staje nam jeden konkretny obraz. Pole, rzędy usychających krzaków i ludzie schyleni nad ziemią, czyli wykopki. Jak to dawniej w Wyrykach i na całym Polesiu bywało? Czy to tylko ciężka praca, czy też może coś więcej?
5: Ciężka praca na pewno, ale też i coś więcej, tak? Bo wszędzie tam, gdzie ciężka praca, to i ludzie. Wykopkom zawsze towarzyszyły zbiorowe spotkania, rozmowy. Ludzie grupowali się w ten sposób, że jedni chodzili na tak zwany odrobek do drugich. Wobec tego, kiedy były wykopki, to nie tak, że tylko jedna rodzina zbierała ziemniaki u siebie, tylko niemalże wszyscy sąsiedzi gromadzili się na polu po to, by najpierw zebrać u jednych, następnie u drugich i tak chodzono z

0: praca, którą trzeba było wykonywać będąc skulonym, więc trudno było w tym momencie śpiewać pieśni, aczkolwiek później przy biesiadach tak. A to były zazwyczaj pieśni, można by porównać do rodzaju książek czy filmów obyczajowe, czyli o tym, co gdzieś tam kiedyś ludziom się wydarzyło. Często ciekawe, smutne, nieraz bardzo wzruszające treści zdarzały się wyśpiewane w trakcie takich spotkań.
1: A teraz zaprezentujemy fragment takiej pieśni.

0: Wykopki wieńczyło zwykle ognisko. Ten zapach pieczonego ziemniaka w dymie z łęcin to chyba najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa wielu z nas.
1: Zgadza się, moje także. Pamiętam te obrazy, kiedy już właśnie nie można się było doczekać tego momentu, kiedy za traktorem pociągały się takie brony i wtedy grabiono te łęciny. Dlatego je grabiono, że jeszcze pod łęcinami, na rządkach, gdzieś tam się znajdowały ziemniaki, więc na polu nie mogło nic zostać. To już był ten ostatni etap wykopek, kiedy zbierało się i paliło łęciny, porządkując pole do tego, by za chwilę zasiać je na nowo. I faktycznie zapach łęcin i ten zapach ogniska to jest coś, co też jest moim obrazkiem z dzieciństwa i tylko z dzieciństwa, bo już w dorosłości no niestety nie wykonywaliśmy takich prac. Często gdzieś tam pola były blisko lasu, więc też dorzucało się do tego gałązki jakiegoś drewna, żeby ten ogień utrzymać dłużej, no bo łęciny też były surowe często, więc one nie spalały się tak dokładnie. Natomiast dołożono te gałązki powodowały, że jest żar. No i się wrzucało tak z daleka te ziemniaki, które spalone niejednokrotnie z masłem i solą. Brało się specjalnie masło i sól na pole, żeby faktycznie skosztować. Jeszcze pamiętam też łyżeczki moja mamusia brała, żeby łyżeczkami wybierać ze skorupek, tak jak jajka gotowane, tak? Jak były drzewa liściaste, to kładliśmy na liść, żeby rąk nie ubrudzić. No niezapomniane chwile, niezapomniane wspomnienia.
0: Rozmawiamy o smakach, bo nasz program to też kulinarna podróż. Ziemniak na Polesiu to król jesiennego stołu. Co z tych świeżo zebranych ziemniaków przygotowywały gospodynie w gminie Wyryki?
1: Placki ziemniaczane są tym smakiem, zapachem, który zna każdy. U nas placki ziemniaczane robi się z czosnkiem, z dużą ilością cebuli. Smaży się najlepiej na smalcu, bo on dodaje chrupkości, aczkolwiek współcześnie bardziej na oleju. A jeśli chodzi o dodatki, to te są już takie bardziej regionalne. U mnie w domu zazwyczaj placki ziemniaczane jadło się z ogórkiem kiszonym albo z zimnym mlekiem. To jest mój smak dzieciństwa i wspomnienie. Co niektórzy wolą na przykład z kefirem, czyli ze zsiadłym mlekiem, tak? Albo z jakimiś sosami. Teraz modyfikuje się te przepisy, bo gdzieś kultura kulinarna też się przenika, więc myślę, że częściej placki podaje się z sosami, no ale ten pierwotny to właśnie ogórek i mleko.
0: A jakie jeszcze dania z ziemniaków są takie dosyć popularne w naszym regionie?
1: Ze świeżych ziemniaków też no bardzo popularne są pierogi, tak? Ziemniaki były bazą. Z różnymi dodatkami je robiono. No najbardziej popularne to są te z serem. Tradycyjne, ruskie. Ok,

0: kraszane, z kwareczkami, no smak, który zna każdy i każdy lubi. Jeszcze inne pierogi, które robimy my, to są pierogi też na bazie ziemniaków, które nazywamy chłopskie, bo farsz jest właśnie ziemniaki, do tego smażony boczek i cebulka, tak? I otoczone oblepką z mąki, przyprawione pieprzem ziołowym, też bardzo specyficzny, charakterystyczny smak Polesia. Można je też podawać z czy ze skwarkami, czy ze śmietaną, kefirem, z siadłym mlekiem. No, łączy się je ze wszystkim i naprawdę jest to smak, który swoją prostotą może urzekać. Oczywiście wszelkiego rodzaju kluski, kopytka, tak? No to jest coś, co było zawsze. Popularna piocha, fuszer, fuszerka, tak? No to jest też smak taki raczej biedny i do ziemniaków gorszej jakości. Mniej skrobiowych, bardziej wodnistych. Wcześniej w gospodarstwie no, ziemniaki służyły temu, by karmić zwierzęta. Pamiętam Bronkę, Jankę, tak? Które rodzice przygotowywali zwierzętom. One były tak rozlazłe, że trzeba je było później w obróbce takiej dla człowieka czymś w specyficzny sposób zagęszczać. No i tutaj przy tworzeniu psiochy, fuszera czy fusi, gorące, świeżo ugotowane, odcedzone ziemniaki tłuczono z mąką. Robiono takie puree. Kiedy ziemniaki już traciły swoją dobrą jakość, u nas popularnym daniem są farszynki. To po prostu placki ziemniaczane albo kotlety ziemniaczane. My przygotowujemy farszynki nadburzańskie. Wyróżnia je farsz, który jest zrobiony z cebuli smażonej i jajek ugotowanych. Ciasto przygotowane tak jak na kopytka, kluski, faszeruje się tym farszem z jajka i cebuli i smaży się w głębokim tłuszczu. Z kolei farsz ten cebulowo-jajeczny, niektórzy twierdzą, że to jest pochodzenie takie bardzo dawne, tatarskie, tak? Bo to jest połączenie smaków specyficzne właśnie dla Tatarów.
1: Słuchając pani Justyno, myślę, że ta jesień na wsi, mimo że pracowita, miała w sobie jednak niesamowitą magię i bliskość. Czy dzisiaj w dobie wielkich kombajnów w wyrykach jeszcze udaje się uratować choć trochę tego dawnego ducha?
0: Trudno powiedzieć. Trudno, ponieważ wcześniej ludzie byli widoczni na polach. Teraz ludzi na polach nie ma. To, co pozostało, to roznoszący się po okolicy zapach palonych łęcin. Tylko to pozostało. Zapach, który dociera nie wiadomo skąd. Przynosi go wiatr, tak, razem z takim jeszcze ciepłym jesiennym powiewem. Później, kiedy już nastawała szara, dżdżysta, mokra jesień, tak, to już pozostał tylko ciepły kocyk i palenie w piecu i delektowanie się tymi smakami, które pozostały z pola przyniesione do domów.
1: O tradycjach jesiennych prac, wykopkach i poleskich smakach opowiadała Justyna Torbicz z zespołu Sfańki w gminie Wyryki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na kolejną audycję z cyklu Tradycje i smaki regionu w przyszłą środę. Do usłyszenia, Wanda Jaroszczuk.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Reklama.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm.

0: ulica Kopernika 52.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Reklama. Bonton

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś przenosimy się na drugą stronę globu, do Australii. Ale nie będziemy mówić o AC/DC czy In Excess. Dziś bohaterem jest człowiek, którego nazywają po prostu The Voice. Przed wami hymn pokoleń, utwór o wielkiej sile i jeszcze większych dudach. John Farnham i jego nieśmiertelne You're The Voice.

Rok 1986. Kariera Johna Farnama wisi na włosku. Był idolem nastolatek w latach 60., ale potem jego gwiazda mocno zgasła. Był bliski bankructwa. Zostawił dom, by sfinansować nagranie nowej płyty. I wtedy pojawiła się ta piosenka. You're the Voice. Nie została napisana przez Farnama. Jej autorami byli brytyjscy muzycy, m.in. Chris Thompson z Manfred Mann's Air Band. Co ciekawe, piosenka była oferowana wielu artystom, ale nikt jej nie chciał. Mówi się, że odrzucił ją nawet sam Bryan Adams. Kiedy Farnam ją usłyszał, wiedział, że to jego ostatnia szansa. Początkowo jednak nie podobał mu się tekst. Chciał czegoś mocniejszego, co poruszy ludzi do działania przeciwko wojnie i obojętności. Dlaczego ten utwór brzmi tak wyjątkowo? To zasługa jednego bardzo ryzykownego pomysłu. W środku piosenki słyszymy potężne solo na dudach. W tamtym czasie w muzyce pop i rock był to ruch niemal samobójczy. Producent płyty Ross Frazier wspominał, że wszyscy pukali się w czoło, ale John się uparł. Chciał, żeby piosenka brzmiała jak bitewny hymn, który jednoczy ludzi. To solo stało się znakiem rozpoznawczym utworu i jednym z najbardziej epickich momentów w historii radia. Kiedy dudy wchodzą po drugiej zwrotce, ciarki na plecach są gwarantowane. You're the Voice to nie jest zwykła piosenka o miłości. To manifest. Słowa We're not gonna live in fear. Nie będziemy żyć w strachu stały się symbolem protestów na całym świecie. Od upadku muru berlińskiego po współczesne demonstracje w Australii czy Europie. Utwór spędził 8 tygodni na szczycie australijskiej listy przebojów i podbił Europę. W samych Niemczech czy Skandynawii był numerem 1 przez długie miesiące. Co ciekawe, piosenka nigdy nie stała się wielkim hitem w USA. Amerykanie najwyraźniej nie byli wtedy gotowi na australijski rock z dudami w roli głównej. Ale dla reszty świata Farnam stał się legendą. Udowodnił, że jeden głos może zrobić różnicę, jeśli tylko ma się odwagę go podnieść. You're the Voice to przypomnienie, że każdy z nas ma moc, by zmieniać rzeczywistość. Nie zapomnijcie podkręcić głośników przy refrenie. John Farnam i You're the Voice.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Helm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
1: Reklama.

0: Najnowsza inflacja 4%. Zdrożało głównie paliwo. Namioty na placach Madrytu. Masowe protesty przeciw drożyźnie. Powiemy też o logopedii. Obserwowanie ptaków może sprzyjać terapii mowy po udarze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci? Czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
1: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
2: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
1: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
0: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
3: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
0: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
4: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost. Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
5: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
4: Do wyboru mają być pełne obiady. Zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
5: Pełna kwota, która obowiązuje, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
4: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
0: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nietypowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.
6: Bonton Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie. Jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przegrała 6-3, 4-6, 5-7. Dalej gra Magdalena Fręch, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W kolejne dni na korty w Pekinie wyjdą Magda Linet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. Chwalińska już wie, że w drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastrębską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
8: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
7: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz jutro zmierzy się z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny. Wszyscy wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych, poinformowali przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów czy prawdziwych zarobków zawodników i trenerów w latach 2009-2018. Kibice są zdruzgotani. To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Anglia to ojczyzna piłki, więc to po prostu niewiarygodne. Wielka szkoda dla tak dobrej drużyny jak Manchester City. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Zobaczymy, co się wydarzy. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
6: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich. Wygrał także Ligę Mistrzów przed 3 laty. Dawid Kownacki bez klubu. Werder Brema postanowił rozwiązać umowę z 29-latkiem, byłym reprezentantem Polski. Ostatnio napastnik był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf i Hertha Berlin.
0: Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 20, a na zachodzie Polski nawet 25. Poza tym ładnie, dobra aura utrzymuje się nad Polską. Deszczu nie ma, a mieszkańcy większości regionów mogą cieszyć się słońcem. Gdzie niegdzie będzie jutro zupełnie bezchmurnie.
9: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
2: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: newsy dnia.
1: Zapraszam o 19.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Firmy korzystające z chełmskiego hubu technologicznego mają proponować rozwiązania przydatne miastu. Na razie wpłynęły dwa takie opracowania. A o realizację tego obowiązku oraz wykorzystanie lokali zapytał władze miasta radny Sebastian Bielecki. Chodzi o Centrum Rozwoju Regionalnego przy ulicy Generała Orlicz-Dreszera. W pierwszym naborze wybrano 8 podmiotów, w drugim 7. Jak informuje magistrat, po tych dwóch naborach podpisano umowy z 13 przedsiębiorcami na łącznie 17 lokali. Dwa z tych pomieszczeń nie zostały jeszcze odebrane. Kolejna umowa ma zostać podpisana 2 października, co zwiększy liczbę użyczonych lokali do 18. Według stanu na 23 września w hubie pozostawało 20 wolnych pomieszczeń. Na tyle też miasto ogłosiło kolejny nabór, który zakończył się dzień później. Użyczenie biur jest bezpłatne, ale korzystający płacą miesięczną opłatę eksploatacyjną. Mają też 5 miesięcy od podpisania umowy na przedstawienie propozycji technologicznej związanej z zadaniami miasta. W przypadku pierwszego naboru termin ten upływa w listopadzie. Do 25 września swoje pomysły przekazały 2 podmioty. Miasto nie przewiduje sankcji za niewykonanie tego obowiązku, może jednak odmówić przedłużenia umowy na kolejny rok. Podczas zjazdu oddziału powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudziechucie doszło do symbolicznej zmiany pokoleniowej we władzach powiatowych OSP. Kazimierz Smal, który stał na czele struktur powiatowych nieprzerwanie od 2007 roku, podjął decyzję o nieubieganiu się o kolejną kadencję, ustępując w ten sposób miejsca młodszemu pokoleniu. Wcześniej przez dziesięciolecia służył jako czynny ochotnik i komendant gminny, a w nowych władzach zasiądzie w zarządzie powiatowym oraz reprezentacji wojewódzkiej. Stery powiatowych strażaków ochotników przejął druh Jacek Waszczuk. To doświadczony strażak, posiadający ponad 30-letni staż w OSP oraz wieloletnią służbę zawodową w Państwowej Straży Pożarnej. Na co dzień pełni funkcję wiceprezesa i naczelnika OSP Kamień oraz komendanta gminnego. Nowy prezes zapowiedział szereg istotnych zmian organizacyjnych i szkoleniowych dla strażaków z powiatu chełmskiego. Jednym z pierwszych kroków ma być wprowadzenie stałych, comiesięcznych dyżurów, co ułatwi kontakt z komendantami i samorządowcami. Waszczuk zamierza także kłaść nacisk na nowe zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa z rejonem konfliktu zbrojnego. Będzie zabiegał o dedykowane środki finansowe dla Polski Wschodniej oraz organizował cykliczne, praktyczne ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy i pożarów wewnętrznych we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Ważnym filarem nowej kadencji ma być również rozwój dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, co ma przeciwdziałać skutkom wyludniania się małych miejscowości. W tym celu przy zarządzie powiatowym powstanie specjalna komisja do spraw dzieci i młodzieży. Podczas wrześniowej sesji radni gminy Sawin dali zielone światło dla strategicznej inwestycji w odnawialne źródła energii w obrębie ewidencyjnym Łukówek. Wszystkich 15 radnych biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania. Przyjęty dokument wyznacza 13 obszarów przeznaczonych pod budowę farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przepisy dopuszczają na tych terenach wznoszenie stacji transformatorowych, budynków gospodarczych, masztów i anten ochronnych o wysokości do 40 metrów oraz magazynów energii. Plan przewiduje również wyznaczenie terenów leśnych oraz obszarów rolniczych z całkowitym zakazem zabudowy. Założenia projektu przedstawił kierownik referatu budowlanego Urzędu Gminy Przemysław Żukowski, podkreślając, że dokument bazował na uchwale z ubiegłego roku i był szczegółowo analizowany przez komisję. Cała procedura planistyczna przebiegła sprawnie. Podczas wyłożenia dokumentacji do publicznego wglądu oraz otwartych spotkań mieszkańcy nie zgłosili żadnych uwag. Plan uzyskał także wymagane uzgodnienia. Część terenu przeznaczonego pod inwestycje znajduje się w otulinie Chełmskiego Parku Krajobrazowego, a cały obszar leży w granicach głównego zbiornika wód podziemnych numer 407, a to nakłada obowiązek podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych. Realizacja przyjętego planu przełoży się na finanse gminy. Władze spodziewają się wzrostu wpływu z podatków od nieruchomości oraz opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, którą ustalono na poziomie 30%.
0: Puls dnia. Słuchacie Bonton Radio.

0: Powstanie dodatkowa instytucja do walki z cyberatakami. Minął miesiąc zakazu telefonów w szkołach, eksperci chwalą. Czy leci z nami pilot? Tak, pasażerowie przejęli stery Boeinga i bezpiecznie wylądowali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Powstanie nowe centrum, które pomoże firmom i urzędom po cyberatakach. To Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa w ramach znanego już Instytutu NASK. W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych cyberataków, w tym wycieku danych medycznych milionów Polaków. Eksperci ostrzegają, że wiele takich ataków wciąż pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
1: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
0: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Szkoły same decydują, jak to egzekwować. W szkole podstawowej nr 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w szafkach, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska.
2: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
0: Dyrekcja i szkolna psycholog dodają, że to działa. Dzieci chętniej ze sobą rozmawiają i poprawiły koncentrację. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dopłatę. Jutro rusza nabór do czeków turystycznych. Jakub Medek.
3: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
3: Na korzystających z czeków Podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
5: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
3: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach.
0: Dofinansowanie wynosi 300 zł. Pasażerowie przejęli stery samolotu i bezpiecznie wylądowali. Według medialnych doniesień dramatyczny przebieg miał lot z Dubaju do Tel Awiwu. Jeden z pilotów miał ranić drugiego pilota i przejął kontrolę nad maszyną. Próbował doprowadzić do katastrofy. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj piloci podróżujący prywatnie. To oni wylądowali na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie Boeinga było około 170 pasażerów. To wszystko na razie nieoficjalne relacje z pokładu. Sprawę badają służby. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarowali, że chętnie przyjęliby Brytyjczyków z powrotem do wspólnoty. Macron mówił o doskonałej wiadomości, a Sanchez ocenia, że Brexit był stratą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Wcześniej brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział zacieśnianie relacji z Unią i nie wykluczył nawet powrotu do wspólnoty. Jutro odrobinę chłodniej na północnym wschodzie, około 17-18 stopni, a bardzo ciepło na zachodzie Polski, właściwie południowym zachodzie, tu nawet 25, tak na Dolnym Śląsku. Wszędzie sporo słońca, bardzo ładnie, gdzieniegdzie zupełnie bezchmurne niebo i pogoda ma jeszcze przez jakiś czas być taka ładna. Dzięki wysokiemu ciśnieniu.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.
7: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
8: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
7: O sobie.
8: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
9: Gdyby ktoś o mnie zapytał, gdzie jestem, albo gdzie byłam, że biorę sobie prawo do roku 1969 w skoroszycie z wycinankami z kuriera lubelskiego z 13 lutego w cenie 50 groszy, gdyby ktoś o mnie zapytał, to jestem w Krasnostawskim Muzeum, przeglądająca skoroszyt własności pani Żelisko, cioci pana Gołębiewskiego, właściciela licznych zdjęć, na których krasnostawskie i lubelskie miejsca są jakby kiedyś naprawdę istniały i brzmią prawie jak bajka, poza tymi o nich dowodami. Gdyby ktoś pytał o mnie, to mogę przekazać, że zwarny statkiem do Istambułu w roku poprzedzającym wydanie tej gazety Bułgarię odwiedziło około 1250 tysięcy Polaków z zapewnieniem, że będzie ich więcej. Gdyby ktoś zapytał, ilu w tym roku, musiałabym zajrzeć do aktualności internetu, bowiem o roku 2025 w Kurierze Lubelskim z 1969 takich informacji nie podano. Podano natomiast, że w Kalifornii zainstalowano pierwsze węzły ArtPanet, przodka internetu, a w samym sercu sierpnia pierwsi chętni z planety Ziemia lądują na Księżycu, podczas gdy pasażerowie transatlantyku Stefan Batory suche stopy przenoszą z Gdyni do Kanady, a Leonid Teliga wybiera rejs samotnie dookoła świata. Natomiast lekarze w Łodzi z profesorem Mollem dokonują pierwszej w Polsce transplantacji serca, a inni na świecie oka. Niektórym się nie udało przeżyć tego roku. Gombrowicz, Kobiela, Piper, ilu bezimiennych, nieodnotowanych w prasie nie miało szczęścia. Jak i odnotowany 35-letni Chłasko od następnego do raju. Gdy Seiko wprowadza pierwszy zegarek kwarcowy na rękę, na świecie nastaje grudzień i wtedy właśnie spadam na ziemię ja, pomiędzy sople lodu i ciepłą pierzynę śniegu, jak gwiazda, żeby nie pytać po co, żeby kochać. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że jestem gościem audycji Sami o sobie. Nazywam się Marzena Mariola Podkościelna. Zaczęłam wierszem, który dużo o mnie mówi, dużo tych historycznych rzeczy, które uświadamiają, ile już historii się wydarzyło, a w którym punkcie, w którym miejscu my teraz jesteśmy. Najtrudniej chyba mówić samemu o sobie, samej o sobie. Rozpoczęłam wierszem. Wierszem dlatego, że o tym chcę powiedzieć. O sobie jako poetce. Przede wszystkim. Jestem też animatorem kultury, ale od poetki zacznę. Może większość z Państwa wie, może nie, może wiecie, może nie wiecie, że jestem laureatką wielu konkursów poetyckich. Przytoczę tylko kilka takich może, nie chcę powiedzieć ważniejszych, ale z bardziej znanych, czy imienia Kazimierza Ratonia, czy o Złotą Wieżę Piastowską, czy o Ludzką Twarz Człowieka, a także Wacława Olszewskiego, o Złote Pióro Sopotu, no jest tego trochę, Trakltat oczywiście, o Liść Dębu. Miałam też nominację do połowu biura literackiego, co jest bardzo istotne dla tej współczesnej poezji. Jestem jurorką konkursów poetyckich, literackich, muzycznych. Publikowałam w wielu pismach literackich, publikuję jak Odra, Elewator, Helikopter, wydawnictwo J. Jacka Bieruta, Kozi Rynek. Uśmiecham się do Koziego Rynku, do Egerii, Migotań, Latarni Morskiej, Przestrzeni Pogranicza, do Frazy i jeszcze wielu innych. Tak samo do antologii, w których są umieszczone moje wiersze. Jestem też animatorką i twórcą kultury. Za tę działalność zostałam nagrodzona w kategorii twórca kultury i animator kultury w powiecie krasnostawskim. Lubię to swoje miejsce, w którym jestem, to moje miejsce poetyckie i animatorskie, bo naprawdę można dużo zrobić później, gdy są odzewy tego, co się robi, że to jest pożyteczne i potrzebne innym ludziom, wtedy wiemy, że to, co robimy, ma naprawdę sens. Trochę tego jest, tego, co wymieniłam. A kiedy to się zaczęło? Moje dziecko kiedyś zapytało: mamuś, a od dawna piszesz wiersze? Ja odpowiedziałam: nie pamiętam. A dziecko: o, to bardzo dawno. Czy to było bardzo dawno? Nie wiem, chyba wszyscy zaczynamy pisać w podstawówce, prawda? Są jakieś próby, omawianie wierszy. No i wtedy się zaczęło. Wtedy się zaczęło u mnie i ten zachwyt mój, taki nierozumiany przez nauczycieli później, zachwyt nad Mironem Białoszewskim. No, kręcił mnie niesamowicie. Ja nie rozumiałam wtedy, co mnie kręci. Później już jako dojrzała osoba pisząca już rozumiałam zabawę. Zabawę z tekstem i niekoniecznie zabawę i pracę nad słowem, bo to, co człowiek, co poeta robi, czym się para, to nie jest zabawa. Zabawa może na początku, te próby, ale wszystko, prawie wszystko rodzi się z doświadczenia. A doświadczenie, no wiemy, z czego się rodzi. Z przeżyć i z bólu. I to notujemy. To notujemy. Czasem pokazujemy, czasem nie pokazujemy. No ja byłam na tyle śmiała, że... chociaż podobno byłam nieśmiała. Na tyle śmiała, że próbowałam szukać i szukałam konkursów, gdzie te moje teksty wysłać. Wysyłałam do Zamościa, wysyłałam już w liceum na konkurs poznański o laur Wierzbaka. On był połączony z Międzynarodowym Listopadem Poetyckim i to już było ho-ho, tak to określę, bo... Na tym właśnie w drugiej klasie, druga, trzecia, czwarta klasa liceum, wtedy zwrócił na moje teksty jako na jedynej z tej grupy wierzbakowskiej Artur Sandauer. A to była postać. Tak mi się przypomniał ten Artur Sandauer na ostatnio. A jestem świeżo właśnie po konkursie w Tarnowie, konkursie Źródło, Małopolska Nagroda Źródło. I tam był wymieniany, wydaje mi się, może będę plątała, albo Adam Ziemianin, autor tekstów Starego Dobrego Małżeństwa, albo Józef Baran, że jego... Pierwsze teksty, może jedne z pierwszych, no, gdzieś tam na początku, a może później, na któregoś z tych poetów teksty zwrócił Artur Sandauer. Ucieszyło mnie to. Śmiałam się do tego, cieszyłam się, bo to coś nie tyle znaczy, żeby znaczyło dla mnie, jakoś podnosiło jakąś poprzeczkę czy mojego pisania, czy tego, co robię w publikacji, ale to jest coś wartościowego już w tych wspomnieniach. Później, po tych ważnych konkursach nastąpiło życie i 20 lat niepisania. Zero pisania, zero tekstu, zero... Ja nie wiem, jak można tak żyć, bo niektórzy po prostu nie piszą, ale gdzieś tam przeglądają. To nie jest taka po prostu eliminacja bez tego. U mnie nie było, po prostu nie było nic. Fascynowały mnie inne sprawy, a nie literatura w takim sensie, w jaki wchodziłam na początku. No i później. Później przeprowadzka z rodziną pod Krasnystaw obudziła wszystko. Wszystko to, co gdzieś tam spało. No bo chyba spało, skoro się obudziło. I wybudziło się to z takim ogromem energii i do pisania, i do organizowania różnych rzeczy, że się zaczęło ponownie. Albo zaczęło się po prostu nowe, może tak to ujmę. No i moje spotkanie z Mariuszem Kargulem, bo chciałam dołączyć do jakiejś grupy, do ludzi działających na terenie Krasnego Stawu. Tutaj gdzieś wyszukałam, już nie pamiętam gdzie, że działa grupa A4, którą założył Mariusz Kargul, i spotkałam się z tym gościem. Najpierw przez telefon, ale niesamowite było to spotkanie pod Domem Kultury. Nie widzieliśmy, jak wyglądamy, a raczej nie. Mariusz nie wiedział, jak ja wyglądam, ale ja wiedziałam, jak Mariusz wygląda, bo już był gdzieś tam na zdjęciach. Umówiliśmy się w miejscu na godzinę. Idę w kierunku Mariusza. Widzę, że nie reaguje w ogóle na mnie, na kobietę. W ogóle, niczym w ogóle nie reaguje. Więc go ominęłam i poszłam dalej. Zawróciłam, odwracam się, patrzę, Mariusz dalej nie reaguje. No ale tym razem już podeszłam, przedstawiłam się. I ten wielki taki i śmiech, i taki wybuch tego onieśmielenia Mariusza, gdy tłumaczy mi, że spodziewał się starszej pani, która pisze wiersze po cichutku, no i chce się spotkać i zaznajomić z grupą. Nigdy się nie spodziewał, by to była osoba w moim wieku, że ktoś jeszcze po prostu w poezji, z poezją coś robi na tym terenie. To było nasze pierwsze spotkanie z Mariuszem, które przerodziło się w przyjaźń i dużo takiego mojego, dużo mojej wdzięczności za to, kim tutaj był, ilu ludziom pomógł, zachęcił, otworzył w jakiś sposób możliwość bycia tutaj w Krasnym Stawie. Bolesne to jest dla mnie, bo Mariusza nie ma. Mariusz zmarł. I takim sposobem zaczął się dla mnie Krasny Staw. Coraz bliższy, przyjaźniejszy, otwarty. I zaczęła się moja rola po mojemu i też z innymi.

są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę.

co się stało w moim życiu, że po tak długiej przerwie niepisania obudziło się tamto, które było, które sobie drzemało, spało, wypoczywało. No niektórzy poeci mają przerwę. Co u mnie się stało? Chyba ta przeprowadzka, ta ziemia obiecana. Tak to określam i to w tym wszystkim gdzieś tam mam nawet ten wiersz.

No nie będzie po mnie, nie będzie po mnie notatek, notatek pisanych i skreślam tylko, tylko to, co już da. Mariusz Kargul był osobą, która pokazała i wciągnęła w te otwarte drzwi. To było wspaniałe, że stworzyli grupę A4 w Krasnym Stawie i ta grupa działała. Ale działała, naprawdę żywo działała. Mieliśmy spotkania, ja się po prostu cieszyłam, że spotykam się z ludźmi, którzy nadają na tej samej fali. No to takie potoczne sformułowanie. Ale wiemy, że to jest bardzo istotne dla naszego funkcjonowania, dla naszego życia. No tak samo jak spotkania teraz dla mnie w kręgu filozoficznym. No to mnie rajcuje. Okazuje się, że ludzie zajmujący się z przeróżnymi tematami i parający się matematyką, no w różnych, nie filozofowie, chcą się spotykać na tematach z filozofii. I sobie gadamy. I sobie przypominamy, co jest najważniejsze w tym życiu. I co było ważne w ogóle dla kiedyś, dla filozofów? I czy cokolwiek się zmieniło teraz? Jakaś ważność, nie? Że tutaj się nic nie zmienia. Że człowiek jest taki sam, a zapomina, jak powinien funkcjonować i co jest najważniejsze dla niego. Mariusz Kargul pokazał taką rzecz, może nie pokazał, to jest nieadekwatne określenie do tej sytuacji, umożliwił działanie. Gdy zaczynał konkurs Ja Cię Kocham, a Ty Pisz, my poznaliśmy się, gdy była pierwsza czy druga edycja, nie pamiętam w tym momencie, namawiał mnie, chyba była pierwsza, do uczestniczenia. Wzięłam udział, Andrzej Stasiuk wręczał nagrody, między innymi Andrzej Stasiuk. No Mariusz robił, po prostu ściągał ludzi z taką wielką pompą wydarzeniową. No nazwiska takie w Krasnym Stawie, no to naprawdę trzeba mieć, nie wiem, i energetykę, i no nie wiem, co pieniądze. No pieniądze to chyba nie, bo Mariusza nie można by było posądzać wtedy, że ma jakąś wielką kasę na organizowanie wydarzeń kulturalnych. No a bez pieniędzy kulturalnych się nie da. Mariusz udowadniał, że dużo można, naprawdę dużo można, jeżeli się chce i do ludzi się trafi. Andrzej Stasiuk był, przyjaźnił się z Mariuszem, tak się wydawało, że się przyjaźnią, bo Stasiuk dla Mariusza był niesamowicie ważną istotą na tej ziemi. Był jego, śmiałam się z nim, że każdy ma swojego mistrza. I od drugiej edycji Mariusz zaproponował taki schemat w konkursie Ja Cię Kocham, a Ty Pisz, że drugą edycję ja się będę zajmowała prowadzeniem i będzie to część poetycka, a następnego roku znów część gość będzie prozatorski, prawda? Bo no, Mariusz był przede wszystkim prozaikiem, poetą też, ale proza była dla niego. On miał oryginalny język, który taki który dużo wnosił. Te jego krótkie formy naprawdę były potrzebne nam tutaj i nie tylko tutaj. I tak by się to po prostu umożliwił mi miejsce na działanie przy konkursie Ja Cię Kocham, a Ty Pisz. On to stworzył, a nie powiedział, że słuchaj, to jest moje, może mi pomożesz. Tylko masz i rób. No ale tak się wydarzyło w moim życiu, że pojawiła się moja córka. I automatycznie wypadłam z tych torów poetyckich. Później to była Sara, później urodziła.

Była się Wandzia, no ja już nie działałam, nie robiłam tutaj nicy. Przyjaźniliśmy się z Mariuszem. Czasem tam gdzieś wpadałam na jakieś spotkania, ale to tutaj było tyle mojego. Ale pisałam, swoje robiłam dla siebie. I tym szokiem, który był dla nas wszystkich tutaj, dla większości tutaj, osób w Krasnym Stawie i nie tylko, była jego nagła śmierć. Pogrzeb, chociaż on prześmiewczo o sobie i mówił, i nigdy nie chciałby, żebyśmy nigdy nie chciał, by coś było smutnego z nim związanego. Nawet ten jego jedyny i pierwszy tomik pod tytułem Niewczesny pogrzeb wierszoroba. Jakaż zapowiedź, czy on cokolwiek wiedział, co nastanie, co się stanie. Niewczesny pogrzeb wierszoroba. Taki był Mariusz. I gdy przygotowywał Krasnostawską Noc Poetów, o której mi mówił, że będzie się działa, i czy będę? Oczywiście będę. Wyjdzie ze szpitala i poprowadzi. No i stało się tak, jak się stało. Później była cisza. Oczywiście jeszcze było spotkanie, to był październik 2013 roku. Nie odbyła się Krasnostawska Noc Poetów. Nikt nie był w stanie, żeby to po prostu wziąć się za to, bo to był potężny smutek. I niepogodzenie się z tym, co się, no, że Mariusz przeszedł do innego świata. I Gminne Centrum Kultury w Sienicy na Dolnej zorganizowało Krasnostawską Noc Poetów wspomnieniową poświęconą Mariuszowi Karkulowi. No przybyliśmy, no wszyscy, którzy mogliśmy, którzy chcieliśmy. Bardzo dobre wydarzenie, ale to było jednorazowe i na tym było tyle. Później po dwóch latach zwróciłam się do Gminnego Centrum Kultury, czy oni to będą robić dalej, ale może jeżeli nie będą robić, no to ja bym chciała to kontynuować, bo nie można tego tak zostawić, po prostu, żeby nie było nic po tym. Padło takie pytanie, czy ja się tym zajmę, czy im pomogę. No oczywiście, no to jest prosta sprawa i od razu wzięłam się za to, no z radością. No i ściągałam ludzi, tych, którzy znam, zapraszałam, przyjęłam taką formułę, że my wszyscy tutaj, poeci, którzy przyjeżdżamy na Krasnostawską Noc Poetów, jesteśmy na równi. Nawet gdy zapraszałam profesora Pawła Śpiewaka czy profesora Pawła Sorokę, no ale zwłaszcza profesora Śpiewaka, syna Anny Kamińskiej, też, którą tutaj się zajmuję, o której będę jeszcze powiem, mówiłam, że czy masz świadomość, że nie będziesz tutaj jako główny gość, tylko będziesz z nami na równi i będziesz czytał wiersze i Anny Kamińskiej, i swojego ojca Jana Śpiewaka, jako po prostu ludzi, autorów uczestniczących w tym wydarzeniu. Ale głównym gościem Krasnostawskiej Nocy Poetów była Gwiazda Muzyczna. Zawsze był jakiś po prostu ciekawy koncert, ciekawej osoby. To było dobre. To było dobre. Teraz trwa cisza. Zobaczymy, może jakoś wrócimy do tego. No wiadomo, potrzebne są pieniądze. Na cokolwiek zorganizowanie takich rzeczy są potrzebne pieniądze. No i siły.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
2: Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio. 104,9 FM.
3: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
4: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
3: O sobie.
4: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
5: Otwieram książkę Krasnostawska noc poetów, antologię z 2018 roku. Dlaczego chcę powiedzieć o tej książce, o tych antologiach, kilku antologiach? Robiłam te książki wraz z wydawnictwem Tawa, chełmskim wydawnictwem Tawa, z wielkim człowiekiem, którego już nie ma wśród nas, Waldemarem Taurogińskim, człowiek, który dużo mnie nauczył i bardzo dużo pomógł. Przy moich pracach nad Krasnostawską Nocą Poetów, wydarzeniem, które było poświęcone pamięci Mariusza Kargula, wspomnianego przeze mnie Mariusza Kargula. I tutaj w tej książce, w tej antologii jest mój wiersz dedykowany Mariuszowi. List, wiersz Marzeny Marioli Podkościelnej do Mariusza Kargula, patrona Krasnostawskiej Nocy Poetów. Jest poniedziałek, 16 października, a wtedy wypadło na środę, gdy napisałeś, że masz zamiar stanąć na nogi dosłownie i w przenośni, i że się cieszysz, że się odzywam, bo szpital nie daje zbyt wielu powodów, żeby być spokojnym. Przeraził mnie ten SMS i że się boisz. I noc, kiedy przyszła wiadomość, że nie żyjesz. I nie wiadomo było, do kogo to powiedzieć. Miało nie być smutno. Jest poniedziałek. 4 długie lata po tamtej środzie. Pośród lasów i łąk słońce bawi się, że aż pieką oczy od tych barw. Pomarańcz rozdarty na strzępy. W dziesiątkach odcieni trudno to wszystko opisać. Trudno pogodzić. Tylko raz przyśnił mi się Mariusz, mój brat. Miał wtedy 26 lat. Jedyny raz ty miałeś 36. Siedziałeś pod pasażem na zwalonych kłodach drewna. Było tak dużo słońca. Kartka listu leżała obok ciebie, a ja nie mogłam tego, co mi napisałeś, przeczytać. Wtedy miała przyjechać Mirka Szychowiak. Zaprosiłam ją do tego twojego krasnego stawu. Kurczyłam w sobie tyle obaw, a ty zaśmiałeś się tak ciepło, jak zawsze, cały ty. Rób swoje i nie martw się, rób swoje. Nie wiem, komu mieć za złe mój smutek. Nie wiem, komu mieć za złe ten żal. Noc poetów w tym roku wypada na sobotę. Będziemy czytać listy i pisać do ciebie. Nie zapomnij się odezwać. Tak, wymyśliłam turniej jednego listu. Dla patrona tej nocy poetów, który zapoczątkował noc, wszystko ustawił, wszystko zorganizował, miał wyjść ze szpitala z Warszawy i poprowadzić. Nie wyszedł, zmarł, nie poprowadził. Także Krasnostawska Noc Poetów to przede wszystkim pamięć dla Mariusza, że nadal się dzieje poetycko i się dzieje w Krasnym Stawie, bo zawsze mu na tym zależało. Każdego roku W dniu śmierci Mariusza Kargula, czyli 16 października, organizuję, no nie można powiedzieć, że spacer, ale spotkanie nad grobem Mariusza. Czytamy mu wiersze z jego jedynej książki, Niewczesny pogrzeb wierszoroba. W tym roku myślę, że będzie tak samo, że to się uda. Zawsze wieczorową porą, szczególnie wieczór, no bo wiadomo, że każdy jest zajęty swoim życiem, swoimi sprawami najbardziej pierwszymi i ciężko się tak po prostu zorganizować, wyrwać i no poświęcić te chwile takiej pamięci. Ale naprawdę warto to zrobić i uczestniczyć w tym. Może przypomnę spacer i to czytanie wierszy, jakie miało miejsce w ubiegłym roku. Przypomnę wierszem. Krasnystaw, 16 października 2025 roku. Jak uwierzyć w Oświęcim? Przy gołąbku wychodzimy ponownie na aleję, z pomiędzy grobów poukładanych jak kosteczki. W torebce mam wiersze, które czytaliśmy Mariuszowi Kargulowi w rocznicę dnia, kiedy wcale nie chciał od żywych odchodzić. Dobrze pamiętam, co w przeddzień mówił, ale nie miał chyba jednego nawet innego wyboru. Teraz mówi do nas wierszami ze swojej jedynej książki, a my za każdym razem mu wierzymy. W każdy wiersz, w każde jego słowo. Wracając do gołąbka niejakiego pana Roberta, sąsiada pani Ani, wychodzimy na szeroką cmentarną aleję. Idziemy przez noc. A pani Ania ubolewa, że wojna zabrała tylu młodych w jakiś wór czasu, czarną woru otchłań. Co raz na grobowych tablicach zauważa wojenny rok. Jeden z tych, które podsłuchała z cichych słów ojca do sąsiada. Po tym, jak w jedynym telewizorze w miasteczku pokazano zdjęcia z Oświęcimia. Gdy jego małe dzieci patrzyły w to, jak sroka patrzy w kość. A on zaciskał ręce do siności pod brodą wdławiące ją pięści. A potem uciekł sprzed tego telewizora, żeby dzieci nie zobaczyły, że strach siedzi w nim bez odpustu, jak świadomość, że gdyby nie miał na imię Adolf, nie przeżyłby z żoną tego Oświęcimia. Przeżył dzięki Adolfowi. A sąsiadowi, jak na spowiedzi, mówił i to, i inne makabryczne rzeczy, które pani Ania do dziś pamięta i milczy do nas, żebyśmy na jej słowo nie musieli uwierzyć. Chciałabym wszystkich zaprosić na to przypomnienie i wspomnienie Mariusza tego dnia, 16 października. Niech to będzie, no nie wiem, nie powinno się przepraszać za wiersze, ale wiersze te nie są jakieś lekkie i nie takie Mariusz by sobie życzył. Może kiedyś będę pisała dla niego z dedykacją jakieś takie jajcarskie, jak to on określał i lubił. Może takie nawet znajdziemy właśnie w jego książce nad jego grobem. Serdecznie wszystkich zapraszam. Kto by chciał, kto by mógł. Spotykamy się przy bramie cmentarnej od ulicy Okrzei. Jeszcze nie wiem, o jakiej godzinie. Myślę, że to będzie godzina 19, jak zwykle. Ale już zapowiedź spotkania polecam uwadze. Z tą poezją w moim życiu jest no dużo tego, dużo tej roboty, dużo nazwisk, dużo ludzi,
6: Chciałabym też skupić się bardzo, nie tylko na Mariuszu, ale opowiedzieć o Annie Kamieńskiej, wybitnej poetce polskiej, tłumaczce, no wyjątkowej osobie. Warto o niej teraz mówić nawet szerzej, bo jej nazwisko, jej twórczość powraca do egzaminów. A urodziła się w Krasnym Stawie w roku 1920. Stulecie obchodziliśmy niedawno. Warto o niej mówić, przypomnieć. Może przynajmniej jakaś część osób się zainteresuje tą naszą wybitną rodaczką i tym, co bym chciała opowiedzieć, no przybliżyć w następnej audycji. Powiedzieć o spotkaniach, które organizuje w Bibliotece Powiatowej u pani dyrektor Eli Patyk. Spotkania poświęcone Annie Kamieńskiej pod tytułem Anna Kamieńska w moim życiu. Dziękuję bardzo, że przyjęliście zaproszenie do mojego świata, do pokazania, uchylenia w zasadzie ważnych rzeczy z mojego życia. A mówiła do państwa Marzena Mariola Podkościelna.

wyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu wiecznie mam. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów.

drzwi otwarte zamkną, potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie smoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: Bonton Radio na 104,9.

0: roku działania systemu kaucyjnego szykują się zmiany. Kraje bałtyckie prześcigną Polskę w wydatkach PKB na obronność. Za nami półmetek październikowej sesji piłkarskiej Ligi Narodów. Zaraz krótkie podsumowanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Firma obsługująca kaucyjny zwrot butelek i puszek byłaby w stanie przyjmować też szklane butelki. To jeden z postulatów, jaki pojawia się po pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Tomasz Suligowski, prezes spółki OK, operator kaucyjny, mówi, że Ministerstwo Klimatu musi jeszcze doregulować pewne kwestie.
1: My jako operatorzy myślę, że większego problemu nie będziemy mieć. Bardziej jest kwestia tego, jak będzie przygotowany do tego handel, czy faktycznie recyklerzy są gotowi na takie strumienie. I ważne, czy to nam w ogóle coś da, jakieś dodatkowe wartości, tak, zmiana tego strumienia, no i ile to będzie kosztować.
0: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się zająć tym w ciągu 2 miesięcy. Polska nie będzie już w przyszłym roku liderem pod względem PKB na obronność. Nasz kraj straci tę pozycję na rzecz państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te planują wydać na obronność co najmniej 5% PKB, mówi analityk do spraw bałtyckich Tomasz Zduńczyk.
2: Są to małe liczebnie kraje demograficznie mniejsze zdecydowanie niż Polska, więc też bardzo dużo muszą wydać, jeśli chodzi o przygotowanie rezerw, no bo te rezerwy są tak naprawdę w przypadku takich państw kluczowe.
0: Polska planuje w przyszłym roku wydać na obronność 198 miliardów złotych. Ukraińska armia odzyskała kolejne tereny w Donbasie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach operacji Vivaldi spod rosyjskiej okupacji wyzwolono 176 km kwadratowych. Według Kijowa udało się też powstrzymać rosyjskie próby przełamania frontu w rejonie Słowiańska i Kramatorska. Katowice zacieśniają współpracę z leżącą zaraz za granicą czeską Ostrawą. Władze obu miast podpisały porozumienie o współpracy m.in. w transporcie, inwestycjach i przebudowie terenów poprzemysłowych. Samorządowcy podkreślają, że oba miasta tworzą jeden naturalnie powiązany region. W planach są wspólne projekty, które mają przyspieszyć rozwój pogranicza polsko-czeskiego. Sport. Za nami połowa październikowego cyklu piłkarskiej Ligi Narodów. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
3: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów. Zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
4: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
3: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
0: Wyniki w Lidze Narodów liczą się też w kontekście awansu na Mistrzostwa Europy. Jutro pogoda znowu dopisze, dużo słońca i bez opadów. Około 18 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, a na zachodzie miejscami być może nawet 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas wysokie.

0: serii wycieków danych rząd uspokaja. Dane Polaków nie krążą po sieci. Atak nożem w kokpicie, załoga i pasażerowie obezwładnili pilota. Szwedzkie myśliwce będą patrolować polskie niebo w ramach współpracy NATO. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doktor i Medyk.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
0: Mówi minister Krzysztof Gawkowski. Do tej pory nie udało się ustalić, kto stoi za cyberatakami, ani do kogo trafiły dane. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał dziś awaryjnie lądować ze względu na incydent w kokpicie. Jak podają izraelskie władze, jeden z pilotów próbował zaatakować drugiego nożem, chcąc przejąć kontrolę nad maszyną. Inni członkowie wraz z pasażerami mieli obezwładnić napastnika i pozwolić na bezpieczne lądowanie na terenie Arabii Saudyjskiej. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
2: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
0: Samolotem podróżowało łącznie około 170 osób. Tymczasem szwedzkie myśliwce wracają nad Polskę. Od października samoloty Gripen będą wspierać ochronę wschodniej flanki NATO i polskiego nieba. Decyzja ma związek z powtarzającymi się naruszeniami przestrzeni powietrznej sojuszu. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował Szwecji za wsparcie bezpieczeństwa Polski. Co najmniej 5 osób zginęło po ataku na autobus w Strefie Gazy. Według palestyńskiej obrony cywilnej ponad 20 osób zostało rannych, wśród nich kobiety i dzieci. Autobus miał przewozić cywilów między różnymi częściami Strefy Gazy. Izraelska armia na razie nie skomentowała tych doniesień. Od roku trwa teoretycznie zawieszenie broni, ale według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w tym czasie Izraelczycy zabili ponad 1400 osób. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych. Poinformowali o tym przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów i prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. A chodzi o lata 2009-18. Klubowi grozi kara, włącznie z wyrzuceniem z ligi. Kibice są zdruzgotani.
3: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
0: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich, a także wygrał Ligę Mistrzów 3 lata temu. Przed nami kolejny spokojny, ciepły dzień. Rano lokalnie mogą pojawić się mgły, ale szybko ustąpią i zrobi się słonecznie. Termometry pokażą jutro około 18 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, a na zachodzie Polski do 25 nawet miejscami. I ciśnienie nadal wysokie, właśnie ono zapewnia dobrą pogodę.